0: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Vivo w Pile.
1: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Zacznijmy Twoją historię z Renault. Zapraszamy do salonu Renault Zdunek, Koszalin, ulica Gnieźnińska 81.

Warszawa 8 sierpnia. Chyba pora już wyjeżdżać stąd. Obiecałem coś nie tylko sobie, ale też wam. Na pewno wygram, mamo, pokonałem zło. Każą płacić mi cło za mir i szus. Nie zmieściły to walizki się nawracając z Tokio. Pieniądze mi nie dały nigdy szczęścia. Miałem na koncie 4 banie, gdy skakałem przez okno. Ksiądz mi mówił na spowiedzi, że to demon mój. Podpowiedział mi to i żebym już odstawił alkohol. Powiedział, synu, tylko w życiu miłość czuj. Skupi filozofia ciebie, ząb za ząb, oko za oko. Ostatni rok był spoko, ale chcemy więcej. Mam z przyjaciół mi wytwórnie, choć to

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Wakacje to czas realizacji nowych planów. Spełnij te o własnym mieszkaniu. Apartamenty na Targówku, domy na Wawrze czy osiedle Mira w Pruszkowie. Już w sobotę 27 czerwca PKBX Development zaprasza na dzień otwarty. W jednym miejscu porównasz trzy wyjątkowe inwestycje i upolujesz gorące wakacyjne rabaty. Przyjdź w sobotę do biura sprzedaży mieszkań na Róg Świętokrzyskiej i Szkolnej i odbierz swój prezent. Szczegóły na pkbxdevelopment.com.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
4: Americano, pseudo potacie, handlował waflem na plaży w Juracie.

ktoś się dzieli, to tylko forty, forty. 20% pobiera tutaj kasa. Ruda Grażyna, ty jesteś ekstra klasa. Szpan na max, ja ostro jeżdżę. Chodź na parking, przejdziemy przez zaplecze.

dancing. Pierwszy raper nie było jeszcze stringu. Kazek z Peweksu ma wszystko z podlady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach, mam wolny rynek. Twoja sukienka.

0: zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
1: Gdynia Łużycka 9, Gdańsk Elbląska 81. Autoryzowany dealer Mercedes-Benz, BMG Goworowski.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.

0: 27 czerwca rozpocznie się remont torowisk na ulicach Hucisko i Podwale Przedmiejskie w Gdańsku. To oznacza zmiany w organizacji ruchu drogowego i komunikacji miejskiej. Sprawdź szczegóły na stronach ztm.gda.pl oraz gdansk.pl/itd.
1: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
2: Gdynia Łużycka 9, Gdańsk Elbląska 81. Autoryzowany dealer Mercedes-Benz, BMG Goworowski.

0: Sorry papi, dzień ojca, tylko raz w roku, ale za to w pełnym gazie, tak jak to u nas zwykle w RMF Max.
1: A tymczasem Szwedzi ładują sobie domy samochodami, to znaczy najpierw ładują samochód tanim prądem w nocy, a potem w ciągu dnia ten prąd z samochodu wpinają do domu i oszczędzają na prądzie.
0: No patrz, niby takie mądre. A jeszcze nie odkryli, że są takie samochody, którymi można utrzymać cały dom, mieszkanie.
1: Tak?
0: Tak, to się nazywa taksówka. Albo Uber. Pozdro dla tych, co w trasie.

0: Piotr Maui, Ocean Drive, to jest taki powiew morskiej bryzy prosto o poranku w wasze okna.
1: Wow. Za chwilę informacje z regionu, będzie ich dużo. Jak to o 6 w RMF Max, a teraz wiadomość z lasu i łąki.
0: O, proszę.
1: Bo jest sposób na to, by uniknąć kleszczy.
0: Dawaj.
1: Trzeba się obsypać z rębkami. Takie grube trociny. Naukowcy mówią, kleszcze tego nie cierpią. Do odważnych świat należy wakacje już niedługo.
2: Tu RMF Max, Maciek Borchulski, witam was ponownie. Czas na kolejny flash i prognozę pogody. Na początek Kraków, który kupi mieszkanie. W tym roku miasto zabezpieczyło na zakup mieszkań komunalnych prawie 10 milionów złotych. Mowa o lokalach z rynku pierwotnego. Oferty można już składać.
3: W tym roku po dłuższej przerwie, co najmniej kilkuletniej, miasto przeznaczyło blisko 10 milionów złotych na zakup mieszkań z rynku pierwotnego. Jest to podyktowane przede wszystkim tym, że wiadomo, procesy inwestycyjne, budowlane, budowa nowego budynku jest czasochłonna, wymaga dużej liczby uzgodnień, natomiast no, potrzebujemy, żeby rokrocznie jakaś część nowych mieszkań do zasobu wchodziła, stąd to rozwiązanie, że 10 milionów złotych będziemy rozdysponowywać na zakup mieszkań, jako rozwiązanie nieco szybsze aniżeli budowa.
2: Tłumaczył Michał Wszołek, dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa w Krakowie, a rozmawiał z nim Przemek Błaszczyk.
4: To jest RMF Max.
2: A w Katowicach pojawiły się tymczasem kurtyny wodne, które mają pomóc w walce z upałem. W najbliższych dniach temperatura powietrza ma osiągać naprawdę wysokie wartości. Dlatego dla komfortu katowiczanek i katowiczan są one no niemalże konieczne, mówi Michał Mendala z Urzędu Miasta w Katowicach.
5: Punktem stycznym jest to, że to są wszystko przestrzenie często uczęszczane przez mieszkańców, a więc przede wszystkim place, oczywiście rynek, tak jak w tym przypadku, przy którym się znajdujemy w tej chwili, to są różnego rodzaju skwery, parki. Te przestrzenie, gdzie mieszkańcy często wychodzą na spacery, które pokonują, aby dostać się z jednego punktu do drugiego. No i w takich miejscach właśnie te kurtyny wodne zostały ustawione. One stoją już od ubiegłego tygodnia, natomiast czekały na odpowiednie warunki atmosferyczne, aby się uruchomić samoczynnie.
2: W Śródmieściu kurtyny wodne znajdziecie przy rynku 1 obok Urzędu Miasta i na placu Szewczyka. Średnio 200 sztuk odzieży każdy z nas ma w swojej szafie, a policzyli to uczeni z Belgii. To nawet 5-krotnie więcej niż jeszcze 50 lat temu. A czy słynny od pokoleń problem, mam pełną szafę, a nie mam co na siebie włożyć, jest nadal aktualny?
6: Szczerze, tak.
7: Szafa pełna, a pani nie ma co na siebie włożyć?
6: Tak jest.
7: Zdarza się?
6: Tak, oczywiście, jak każdej kobiecie.
7: Często?
6: Codziennie, nie wiem, co mam się ubrać.
7: Z czego to wynika?
6: A myślę, z chęci odświeżenia, w ogóle jakiegoś imidżu.
8: Nie pomyślałam wcześniej, co bym chciała ubrać.
9: Nie zdarzało mi się.
10: Oj, zawsze coś mam. Zawsze coś. Najwyżej nieuprasowane jest, to wtedy muszę się zmusić.
2: Usłyszał w Lublinie Dominik Smaga. No a na koniec, cóż, problem znany od lat. Latem schroniska pękają w szwach. W okresie wakacyjnym wiele zwierząt jest porzucanych przez właścicieli przed urlopem. Organizacje, które niosą pomoc zwierzakom, jak co roku o tej porze roku przypominają, że pies czy kot to członek rodziny, więc planując wyjazd należy odpowiednio o niego zadbać. Bliscy się nie zajmą, pamiętajcie, są hotele dla zwierząt. A jeżeli ktoś ma serce z kamienia i potrzebuje dodatkowej motywacji, dodajmy, że porzucenie zwierzęcia w Polsce jest przestępstwem i wiąże się z konsekwencjami prawnymi.

0: Jedno małe pytanie na dzień dobry. Czy na Dzień Ojca spotkało was już coś miłego?
1: Ja ci nie odpowiem, mnie nie pytaj.
0: Ale Asia, gdybyś to ty była ojcem, jaką największą frajdę miałabyś w dzień, który oznacza twoje święto? Dzień Ojca jest dzisiaj, jakby ktoś pytał. Matko, budź się, matka. Dzień
1: Ojca. Wchodzić w głowę ojca, możesz ty powiedzieć, jaką miałbyś frajdę i co cię miłego już dzisiaj spotkało?
0: No myślę, że to, co przed chwilą powiedziałaś, jest pewnego rodzaju wskazówką. Szósta 12, program dla dorosłych właśnie się skończył, teraz będzie program dla całych rodzin. Asia Mełz, Irek Jakubek, witajcie.

0: No, na śniadanie Belgijka, a potem wolna Amerykanka. Ta druga będzie w pracy. 18 minut po godzinie 6. Wiesz, takie wszystkie
1: chwyty... O czymś
0: chwyty,
1: nie wiem, przepraszam, dzisiaj?
0: Wszystkie chwyty dozwolone. Wolna Amerykanka. Asia, no Asia.
1: No dobrze, no okej. Okay,
0: Asia,
1: no,
0: to nie jest dzień matki, dzisiaj jest dzień ojca.
1: Okay,
0: więc są męskie konkurencje. Wczoraj chciałem w ramach takiej męskiej rozgrywki zasiąść przed telewizorkiem, obejrzeć sobie meczyk i... zasnąłem.
1: Niewiele straciłeś, bo meczek, który chciałeś obejrzeć, czyli Francja-Iran, na 2 godziny został przerwany, bo była burza i padał deszcz.
0: Czyli jak ktoś wraca teraz z meczu, który zaczął się o 23, o 6, 18, to nie jest jego wina, to wszystko przez pogodę. A poza tym tam są takie przerwy na nawodnienie i deszcz zaczął padać dokładnie z tego samego powodu. 6:19. Nie wiem jak reszta świata, ale ja was usprawiedliwiam.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Tego lata żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 26 czerwca w piątek widzimy się w Wadowicach.

0: i RMF Max.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku, później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
3: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
4: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
5: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
6: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest fresh.
7: I po reklamie.

0: Ojciec lubi tę piosenkę, więc ojciec dostał w dzień swojego święta Denzel Pump It Up. Przypominamy tylko tak nieśmiało, 29 minut przed godziną 7.
1: 1-1, przepraszam, chciałam powiedzieć, Jordania, Algieria właśnie grają na Mistrzostwach Świata.
0: Cóż za refleks.
1: Bo właśnie teraz bogini, się zaczęli cieszyć, no zaczęli strzelili gola i się cieszą, no to patrzę, to widzę. No.
0: Sportu, jeny. Tak, na mundialu jest teraz Jordania z Algierią. W 68 minucie wyrównanie. Algierczycy strzelili Jordanii. I powiem ci, Asia, że na moment tylko przestałem oglądać ten mecz.
1: No i od razu gol.
0: Od 68.
2: Zacznij lato od najlepszych bitów. Już 27 i 28 czerwca.

0: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl

0: Daj. Tak trochę nieelegancko, takie daj.
1: Będzie proszę.
0: Shakira, można inaczej, blik. Od razu proszę, aż 20 minut i godzina 7 mundialowa, Shakirowa, rewelacyjna nutka, 1-1 na stadionie w San Francisco, bez zmian. Jordania remisuje z Algierią, 1-1.
1: Będą tak. Darmowe lody na koniec roku za świadectwo z paskiem, bo była taka głośna akcja, że Rzecznik Praw Dziecka się nie spodobało i zabroniła, ale lodziarnie powiedziały, że one się tym nie interesują i będą darmowe lody, jak będziecie mieli czerwony pasek.
0: Szkoda, że mówią tylko o tym, jak jest już po wystawieniu ocen, nie? To we wrześniu będziemy przypominać. Spokojnie. Poranek Maxa zawsze po waszej stronie. 7:20.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Gotowi na najbardziej elektryzujące lato w Czechach? Od 1 do 4 lipca Ostrawa zamieni się w centrum muzyki elektronicznej. Na Beats for Love wystąpią Calvin Harris, Marshmello, Dimitri Vegas, Alesso, Charlotte DeVite i ponad 550 artystów z całego świata. Nowy design, wyjątkowy klimat i industrialne otoczenie. Widzimy się na Beats for Love. Zaprasza RMF Max.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Money.
9: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
8: Wygrałam w Cherry Money? Nowy Ekspres Los.
9: Co za sztos. Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
10: Barbara, łatwa kasa?
11: Marian, zawsze.
10: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
11: Sprytnie.
10: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
12: Taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy parasol ogrodowy boczny Polar 2 za 218 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: Ale Sugar Babes o poranku w Dzień Ojca, to się nie spodziewaliście w RMF Max, prawda?
1: Ja przede wszystkim cieszę się, że zagubiona Sugar Babes prowadzi ze mną ten program.
0: Sugar Babe.
1: Babe, przepraszam.
0: Jedna.
1: Babe. A naprawdę?
0: A myślisz, że jest teraz
1: więcej? Hej! Jak Dzień Ojca, to Dzień Ojca. Normalnie jesteś jedna.
0: Już nie przesadzaj.
1: Myślałem, że w Dzień Ojca będziesz z koleżanką.
0: To nie znaczy, że spełnią się wszystkie twoje marzenia.
1: Asia, Ania Łopuszańska podaje informacyjny flash o pełnej, także pamiętajcie, że dobrze poinformowani słuchają Maxa za 9 minut, punktualnie o 7.
0: Polskie kąpieliska. Aha. Na samym końcu raportu czystości kąpielisk sporządzonego przez Unię Europejską.
1: Tak.
0: Podobno z naszą wodą jest źle.
1: Wszystko przez te...
0: No, sinice.
1: Sinice i na K to jest ta coli.
0: Żebyś wiedział.
1: Bakteria, no. Wszystkie inne na K nie dotyczą polskich kąpielisk w tym raporcie. To jest nowa bledka.
0: Nowa.
1: Co u ciebie bledka?

0: Jordania, 1. Algieria, 2. A Jordania jest taka trochę jak Polska, bo z tym spalonym to Jordanię oszukali.
1: O nie,
0: oszukali gol ze spalonego. Co się dzieje na mundialu? O tym we fleszu sportowym już za parę chwil. Co się dzieje na drogach? Krajowa 73. Nie jest dobrze, nie jest dobrze. Nie
1: posłuchajcie flesza.
2: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład do środy polskie ziemniaki wczesne na wagę złoty 49 za kilogram. Tak, złoty 49 za kilogram. Oraz pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Lepiej słuchać w pracy.
5: Max robi mi dzień.
6: Max robi robotę. Yeah!
4: Od tego jesteśmy.
7: Mocne hity.
4: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
8: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
9: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
10: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
11: Gotowi na najbardziej elektryzujące lato w Czechach? Od 1 do 4 lipca Ostrawa zamieni się w centrum muzyki elektronicznej. Na Beats for Love wystąpią Calvin Harris, Marshmello, Dimitri Vegas, Alesso, Charlotte DeVite i ponad 550 artystów z całego świata. Nowy design, wyjątkowy klimat i industrialne otoczenie. Widzimy się na Beats for Love. Zaprasza RMF Max.
12: I to jest piękna gra!
13: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
12: Tak, wiedziałem!
13: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie.

0: Hit na maksa.
1: Siódma w RMF Max oznacza najnowsze informacje w pigułce. Czas na Flesz. Anna Łopuszańska. Dzień dobry i zapraszam. A to poranne wydanie Flesza. Zaczynamy najnowszym raportem z dróg. Są poważne utrudnienia na Krajowej 70 Trójce w Smęgorzewie w Małopolsce. To między Szczucinem a Dąbrową Tarnowską. Po zderzeniu osobówki z ciężarówką trasa jest nieprzejezdna w obu kierunkach.
2: Droga krajowa nr 73 ze względu na rozlane płyny eksploatacyjne jest nadal całkowicie zablokowana.
1: Potwierdza rzecznik małopolskiego komendanta wojewódzkiego straży Hubert Ciepły. Objazd prowadzi drogami lokalnymi. Prezydent Karol Nawrocki nie pojawi się na konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy, która w tym tygodniu odbędzie się w Gdańsku. To dlatego, że nie dostał zaproszenia. Strona ukraińska wycofała się też ze spotkania prezydentów. Prezydencki minister Marcin Przydacz ujawnił, jak strona ukraińska zachowywała się podczas rozmów.
3: Ustaliliśmy godzinę i datę tej rozmowy telefonicznej, a niestety strona ukraińska się wycofała z gotowości rozmowy telefonicznej. Doszło do propozycji przyjazdu prezydenta Zełenskiego do Warszawy. Była ustalona konkretna data i godzina tego spotkania, ale znów na dzień przed tą wizytą prezydent Zełenski się wycofał.
1: Według Przydacza Zełenski szuka metody, jak odwrócić uwagę od problemów korupcyjnych poprzez wywoływanie sporów natury historycznej. Przypomnijmy, prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu ukraińskiemu prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. To pokłosie decyzji ukraińskiego przywódcy o nadaniu ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. A my sprawdzamy, co z pogodą. Oficjalnie mamy lato, a do Polski powoli wraca fala upałów. W tym tygodniu zobaczymy nawet do 36 stopni.
4: Na tą chwilę lato właśnie zapowiada się jako to dynamiczne, upalne, przeplatane właśnie frontami atmosferycznymi, trudnymi zjawiskami pogodowymi, burzami i nawalnymi opadami.
1: Mówiła Agnieszka Prasek z IMGW. Więcej o pogodzie tuż po mistrzowskim fleszu sportowym, na który zapraszamy już teraz. Mistrzowski flesz sportowy otwiera starcie Argentyna-Austria. Ekipa z Ameryki Południowej pokonała Austrię 2-0. Bohaterem spotkania Leo Messi został najskuteczniejszym strzelcem w historii Mistrzostw Świata. Francja pokonała w Filadelfii Irak 3-0. Norwegia zapewniła sobie awans do fazy pucharowej mundialu, pokonując Senegal 3-2. No i z boisk przenosimy się jeszcze na moment na korty, bo z turnieju WTA 500 w Bad Homburg odpadła Magdalena Fręch. Polka przegrała z Japonką Naomi Osaką 4-6-1-6. A Kamil Majchrzak tymczasem szykuje się do wielkoszlemowego Wimbledonu. Do tego tematu jeszcze wrócimy. Sporo słońca dziś w całym kraju i raczej bez solidnych opadów deszczu. No mogą pojawić się ciemniejsze chmury, ale to też będzie przejściowe. Natomiast jeśli chodzi o termometry, one pokazują już coraz wyższe wartości. To jest dopiero preludium do tego, co wydarzy się od czwartku, bo od czwartku rzeczywiście temperatura maksymalna, no to już będzie ciężka do zniesienia, do 36 stopni maksymalnie nawet. No a dziś 26, Kraków, Warszawa, Poznań, Gdańsk, troszkę mniej 23, ale to też ciepło.
5: Możesz się śmiać razem z nami na leżąco, na siedząco albo na stojąco. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
6: 4 po 7. Tu RMF.

0: Zróbcie sobie super dzień ojca z RMF Max. 10 minut po godzinie 7. Algieria 2, Jordania 1. To tak jedno oko na mundial, a drugie na studio Poranka Maxa, w którym Asia Meus i Irek Jakubek życzą wam dobrego dnia.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj dzień ojca. Przypominamy raz jeszcze, trzeba pamiętać o wszystkich tatusiach.
0: Pewnie.
1: Żółw, najstarszy żółw świata.
0: O,
1: w temacie
0: starego ma coś bardzo starego.
1: 194 lata konkretnie ma.
0: Ile?
1: 194 i właśnie został uznany za najstarsze żyjące zwierzę lądowe na świecie.
0: Brawo, brawo.
1: Jonathan przez lata miał swoją towarzyszkę o pięknym imieniu Frederica. Ale potem się okazało, że Frederica to jednak był Frederik.
0: Jakie zdziwienie. Atakujesz tą skorupę i na koniec się okazuje, że chcesz mieć jajko, nie?
1: No.
0: Na koniec się okazuje, że jednak Frederik, a nie Fryderyka. No,
1: Jonathan.
0: Tak, on był z nim.
1: Się zdziwił trochę.
0: Był z nim tylko dla jaj. Dosłownie.

0: No nie dziękujcie za tę defiladę piękna z okazji Dnia Ojca. 20 minut po godzinie 7 to były modelki w RMF Max.
1: O czym informuje przewodniczący tejże defilady? Na pierwszym miejscu Ireneusz Jakubek.
0: Och, chodźcie do nas po 300. Zapraszamy cię, ale tylko i wyłącznie, droga słuchaczko, słuchaczu, imieniem twojego ojca plus jedno miłe słówko na temat taty. Bardzo prosimy.
1: I to wsadzacie w SMS-a imię taty plus jedno miłe słówko na jego temat i wysyłacie nam pod 3001 bez żadnych dodatkowych kosztów, a 300 w naszej zabawie już są przygotowane.
0: Zdrówka dla Antoniego teraz ja życzę. Przepraszam, troszkę prywaty, bo
1: a to
0: Antoni...
1: są trzy słowa?
0: Ale ja mogę. A będzie kara? Nie będzie, a widzisz, nie ojca.
1: A zobaczymy.
0: 21 minut po godzinie 7. SMS-y z imieniem twojego taty i jeszcze coś miłego na jego temat. Najlepiej jednym słowem wysyłacie, by zagrać o 300.
2: Reklama. Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
3: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
2: No racja. On lubi w technologię.
3: No lubi, lubi.
4: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki.

0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
2: Patryk spróbował szczęścia. I co się stało?
3: Patryk!
4: Wygrałeś całą kasę od RMF Max!
2: To może teraz twoja kolej. Zgarnij 25 tysięcy złotych. Szyfr do wygranej. Wyślij SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
6: Masz furę, rozbiłeś furę. AC Link 4 nie ma.

0: komfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: I po reklamie.

0: Jacek cierpliwy, Piotr ogarniacz,
1: Zbychu duży,
0: Henryk wędkarz.
1: Pięknie.
0: Imię waszego ojca plus jedno słowo, które dobrze go opisuje, to w poranku RMF Max o 7.31 wysłał między innymi Tomuś. Cześć Tomek.
2: Siema.
0: A właściwie syn Jana. Co możemy powiedzieć o Janeczku twoim?
2: No jest z niego taki trochę nerwusek.
1: Nerwusek!
0: Ale rozumiem, że spokój i opanowanie odziedziczyłeś po matce, prawda?
1: Dlatego teraz dokładnie pewnym krokiem przejdziesz przez naszą zabawę. 300 zł mamy dla ciebie. Będziemy ci zadawać proste pytanie. Piłkarz czy? I ty musisz zdecydować, czy to piłkarz, czy może coś innego.
0: A że dzisiaj gra Portugalia z Uzbekistanem, więc jesteśmy w szatni Uzbekistanu, a tam na ławie siedzi Horsu Bozor. Horsu Bozor. Tutaj cały Uzbekistan poruszony jest jego miłością do pochodzącej z Kirgistanu modelki Amir Temur. Horsu Bozor!
1: Horsu Bozor! Tomek, to jest piłkarz czy największy plac targowy w Uzbekistanie?
0: No nie pomyl się, bo ci stówkę będziemy musieli zabrać, no.
3: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjny styl.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Uwaga Nysa! 27 i 28 czerwca letni kiermasz kwiatów i roślin ogrodowych. Szałwie, lawendy, kocimiętki i wiele innych bylin prosto od producentów. Wstęp wolny. Hala sportowa w Nysie, ulica Sudecka 23.

0: syn słynnego Waligury. Przypominam to.
1: Roberta do tego dodajmy.
0: W dzień ojca przypominamy 18 minut przed godziną 8, żebyście wy nie zapomnieli o wielkim święcie 23 czerwca. Asia, Irek na pokładzie tu RMF Max.
1: I będzie prezent w sam raz na dzień taty. Tatę to na pewno ucieszy. 70 kilometrów A2 na wschodzie Polski. Uhu. I 3 odcinki ekspresowej S6 na Pomorzu. Nowe, oddane, otwarte jeszcze przed wakacjami.
0: Drogi prezent na dzień ojca. Fajnie, super. Ale dobrze, że już jest, wiesz, po dniu matki.
1: Bo
0: na dzień matki dostaniecie fotoradar na tych drogach, nie?
1: Max. Haha.
0: Prosiłaś o coś błyszczącego, to będzie błyskał.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Wiemy, co jest ekstra.
10: Do tego się słucha.
11: Co jest hitem.
12: To ma potencjał.
9: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
13: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
14: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: I po reklamie.

0: Najlepsze hity na wakacje grają od samego rana tutaj w RMF Max, 9 minut przed 8.
1: To był Urzel.
0: Urzel.
1: Urzel w dzień ojca. Urzel pod prysznic, idealny prezent.
0: Nie, 8 minut. Coś lepszego.
1: Naprawdę? 8
0: minut. No
1: 8, super, cieszę się, że wjechałeś ludziom na ambicje. 8 minut przed godziną 8 to jest rewanż za dzień matki.
0: Jest nowy trend w internecie i to was na pewno zainteresuje.
1: Tak?
0: Teraz bardzo popularne są takie filmiki, na których ktoś wyciera kurze, spokojnie gotuje, albo
1: super,
0: powolutku pije sobie kawę i to nas podobno teraz relaksuje i to nam się podoba.
1: Ja w Dzień Ojca chciałem wszystkim przypomnieć, że jeżeli jesteś liderem wśród fanów kanału internetowego Mistrzyni Porządku, to liczy się trochę tak, jakbyśmy sami sprzątali, nie?

0: 4 minuty i godzina 8. Informacyjny flash punktualnie o pełnej. Będą ostrzeżenia pogodowe. Bądźcie na bieżąco, słuchajcie flash RMF Max 8 za 4.
1: Reklama.
2: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Tu Ania, jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
4: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
3: No to pa!
5: Najlepiej słuchać w pracy.
6: Max robi mi dzień.
7: Max robi robotę. Yeah!
5: Od tego jesteśmy.
8: Mocne hity.
5: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
9: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
10: Zapraszam do stanowiska.
11: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
10: Pani Ania jest na urlopie.
11: Czyli niczego nie załatwię.
10: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
11: No i to jest zmiana.
12: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
13: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
14: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
15: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
16: I po reklamie.

0: żyj głośniej.
1: Mi fan.
0: RMF Max. Hity na maksa.
1: Hity na maksa.
2: Jest ósma, jest Flash w RMF Max, a to oznacza skrót najważniejszych informacji. Anna Łopuszańska, dzień dobry ponownie. Unia Europejska coraz bliżej utworzenia tak zwanego wojskowego Schengen. Za godzinę i 30 minut odbędzie się głosowanie nad pakietem przepisów. Chodzi o łatwiejsze przemieszczanie wojsk i sprzętu wojskowego po całej Unii Europejskiej.
3: Europosłowie chcą skrócić czas wydawania zezwoleń na transport wojskowy i przyspieszyć cyfryzację całego systemu. To oznacza szybszy przerzut wojsk na wschodnią flankę NATO i duże inwestycje w drogi, mosty oraz linie kolejowe o znaczeniu strategicznym.
2: Tyle Katarzyna Szmańska-Borginą. Jeśli europosłowie poprą dziś kompromis, w połowie lipca rozpoczną się negocjacje z państwami członkowskimi, a przepisy zaczną obowiązywać od nowego roku. Tymczasem amerykański prezydent Donald Trump znów krytykuje Europę. Chodzi o to, że kraje nie wsparły USA podczas wojny z Iranem. Włochy zachowały się bardzo źle. I inne kraje. Niemcy także zachowały się źle. Wydaliśmy te wszystkie pieniądze, prawdopodobnie 600 miliardów rocznie. To są szalone kwoty, które wydajemy na NATO, a oni nie byli przy nas. Kraje europejskie powiedziały, że nam nie pomogą z Iranem. My też możemy im tak powiedzieć i być może to zrobimy. Jutro amerykański przywódca spotka się w Białym Domu z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte. Zanim mistrzowski flesz sportowy, jeszcze wyniki nowego raportu Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Rzadziej sięgamy po alkohol, częściej skrolujemy treści w sieci. Młodzi Polacy w wieku 18-19 lat są bardziej pochłonięci nowymi technologiami.
4: Liczba godzin spędzonych w internecie na tym właśnie skrolowaniu wydłużyła się z 3 godzin przeciętnie do 5 godzin, a są też osoby, które raportowały po 7 i 8 godzin dziennie.
2: Podkreśla dyrektor Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom Bogusława Bukowska, a teraz obiecany wcześniej mistrzowski flesz sportowy. Tuż po tym oczywiście prognoza pogody. Bądźcie z nami.
0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: Kilka chwil temu w Santa Clara w Kalifornii Jordania przegrała z Algierią 1-2, ale największe emocje wzbudziło starcie Argentyna-Austria. Górą reprezentacja z Ameryki Południowej, wynik meczu 2-0, ale nie to wzbudziło największą sensację, a autor bramek. 40 lat od strzelenia gola ręką Boga przez Maradonę, Messi śrubuje rekord wszechczasów. Najlepszym strzelcem w historii uzyskał swojego 17 i 18 gola w historii Mistrzostw Świata. Jeszcze Francja w Filadelfii pokonała Irak 3-0, a Norwegia Senegal 3-2.
0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: Przed nami naprawdę piękny dzień. No, jeżeli chodzi o chmury, one będą się gdzieś tam pojawiały, ale raczej nie powinny przejąć sterów. Na termometrach sporo, ale jeszcze nie najgorzej. Najgorzej będzie w czwartek. Jeżeli nie lubicie upałów, no to niestety nie mamy dla was dobrych informacji, bo 36 stopni nawet. Dziś jeszcze najchłodniej. W Gdańsku 23 stopnie, do 26 zobaczymy w Warszawie, w Krakowie, we Wrocławiu i w Poznaniu. I najwięcej 27 to Rzeszów.
0: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
5: W nieoficjalnym rankingu ulubionych piosenek taty ta jest prawie na samej górze. Dawid Podsiadło, Sezon, tu RMF Max.
6: Jest druga 05.
5: Jest 8:04.

0: Ja już jestem w trybie all inclusive. 10 minut po godzinie 8. Gramy jak na wakacjach, mimo że to ostatni tydzień szkoły. Tak mamy tu w RMF Max.
1: My tak mamy i pogoda też już czuje, że wakacje się zaczynają i że trzeba zrobić opcje gorące dni i równie ciepłe noce.
0: Będzie tropikalnie w nocy, czyli temperatury nocą będą kręcić się w okolicach 20 stopni.
1: No i co z tym zrobić, jak nie macie klimy na poddaszu na przykład, a chcecie sobie szybko schłodzić pokój przed snem?
0: No.
1: Eksperci mówią, że trzeba otworzyć okno i powiesić w środku tego okna mokry ręcznik.
0: I co, i wtedy będzie chłodniej?
1: Tak.
0: Naprawdę?
1: No tak mówią.
0: Prawdziwy chłód zapanuje w sypialni w momencie, kiedy ona odkryje, że ten ręcznik, co zmoczyłeś, no i trochę wykręciłeś, żeby tak bardzo nie kapało na podłogę, nie? Wiadomo. To powiesiłeś w oknie jej ulubioną sukienkę. Tę, w której ona najbardziej lubi chodzić do swojej mamusi.
1: Ha, ha.

0: Tak, ojciec wie, że się dobrze bawisz, słuchając Max.
1: Bo sam się dobrze bawi.
0: Pewnie, 20 minut po godzinie 8. Dzisiaj jest Dzień Ojca, jakbyście jeszcze zapomnieli. Przypominamy, że można sobie wytargać u nas o poranku fajne prezenty dla waszego taty i dla was również, tato. Tylko trzeba się pochwalić na naszym Messengerze, nagrać głosóweczkę, w której mówicie jak ojciec.
1: Powiedz jak twój ojciec. Powiedz tak jak twój ojciec. Nagraj to i wyślij nam na Messengerze RMF Max, a pęka te torby fajnych rzeczy czekają.
0: Och tak, to prawda, to prawda. Mój kiedyś mi powiedział, że mi bardzo zazdrości wyobraźni. Ja zapytałem dlaczego. On powiedział, bo ja tego nie widzę. A ja mu opowiadałem o swoich marzeniach i pomysłach. Aj, taka była historia. Dajcie głosóweczkę, w której opowiadacie i mówicie dokładnie tak, wasz ojciec. Będzie nam bardzo miło. A przy okazji prezenty do wyjęcia.
2: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
5: Barbara, kupiłem taniej.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
8: Citroen.
1: Co masz?
9: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
16: I po reklamie.

0: Rihanna na dzień taty. Calvin Harris po dniu matki się u nas zasiedział, dlatego występują u nas razem 29 minut przed godziną 9. Dzisiaj słuchacze RMF Max mówią jak ich ojciec.
1: Nic, tylko wiecznie wziąć, zgryźć, zniszczyć, połamać. Inne dzieci to by miały i miały.
2: A ty nie szanujesz.
0: To był syn Grzegorz, córka Joanna.
3: No i po co ci te pazury takie wielkie? Po co ci te brwi takie? Przecież jesteś piękna. Po co tak sobie robisz to?
0: No właśnie.
2: Syn Kamil.
0: Kamil.
4: I po co tam łapy pchałeś? Boli? To ma boleć. Następnym razem się nauczysz.
0: Poznajcie córkę Beatę?
5: Nie wiem. Idź zapytać mamę.
0: Bardzo ładnie. I reprezentująca wszystkie córki i synów, przy okazji najważniejsza córka świata.
6: Tata ciąż mówi, że mnie kocha i że dam radę. Że wszystkim.
0: My też wszystkim. Wszystkim wyślemy świetne prezenty na Dzień Ojca. Tu RMF Max.

0: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Gdańsk. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 100 marek do wyboru. Gap, Columbia, Crocs, Pepe Jeans, Kazar, Adidas, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet Gdańsk, Przywicka 8.
1: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
2: Gdynia Łużycka 9, Gdańsk Elbląska 81. Autoryzowany dealer Mercedes-Benz, BMG Goworowski.

0: Zapytajcie ojca, jak tańczył do tego numeru w latach 80. 20 minut przed godziną 9 u nas na półce z najlepszymi hitami. Dub Dogs, tu RMF Max. U nas o poranku tylko potrzebne, ważne informacje.
1: Właśnie, uważajcie na drony.
0: Zaskoczyłem cię.
1: Nie spodziewałam się. Drony są nada jedynką i a czwórką. Latają sobie takie drony.
0: Ale to są drony obserwacyjne, nie obawiajcie się, żadne drony wojskowe, nic z militarnych zagrożeń.
1: Drony obserwacyjne są tam po to, żeby sprawdzić, czy przypadkiem tiry się nie wyprzedzają, bo nie mogą, a czasem się wyprzedzają, albo czy ktoś nie gada na przykład przez telefon, jak jedzie szybko autostradą. Obserwacyjne, jak sama nazwa wskazuje, obserwują.
0: Drony. I dlatego każdy ojciec prędzej czy później myśli o kupnie samochodu bez dachu.
1: No, kryzys wieku średniego, wiadomo.
0: Absolutnie nie o to chodzi. Kabriolet jest po to, żeby patrzeć, czy przypadkiem te drony na ciebie nie ma. Z góry nie łypią.
1: A leci!
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
4: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
5: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
6: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
7: Uwaga! Super promocja w Teddy!
8: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
9: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
10: Skoda.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: I po reklamie.

0: 25 tysięcy złotych na Dzień Ojca i w Dzień Ojca. Co byście powiedzieli na taką propozycję?
1: Ja jestem na tak. 25 tysięcy złotych. Słuchajcie, to są takie pieniądze, dzięki którym można naprawić to, co się zepsuło już tak dawno, że w ogóle nie zauważamy tej świecącej kontrolki z napisem check engine.
0: Każdy ma taką.
1: Każdy, oczywiście, każdy ma taką kontrolkę, która mogłaby zgasnąć, ale niestety nie ma pieniędzy na to, by ogarnąć sytuację u swojego mechanika.
0: I dlatego my dajemy wam szansę, żeby ta sytuacja się zmieniła i te 25 tysięcy złotych wpadło właśnie na wasze konto.
1: I najważniejsze, że to nie tylko córka dla ojca może wygrać, nie tylko syn dla ojca może wygrać, a potem się podzielić, tylko ojciec sobie może sam wygrać. Matka, ty też możesz sobie wygrać. Uwaga, 25 tysięcy złotych.
0: Mamy dla was najlepszą okazję tego poranka, super rundę bonusową i mnożymy każde zgłoszenie, absolutnie każde, razy 550.
1: A to oznacza, że teraz się najbardziej opłaca. Teraz się najbardziej opłaca wysłać jedno zgłoszenie, max, na 7327, taki SMS, max, na 7327, bo każde zgłoszenie mnożymy razy 550, a to oznacza, że 550 losów trafia do puli, z której wyciągamy ten jeden szczęśliwy i ta osoba ma szansę na 25 tysięcy złotych.
0: Łapiecie za telefon, wpisujecie w wiadomość hasło max i wysyłacie pod 7327.
1: Max 7327.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Reklama.
1: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
2: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
1: No racja. On lubi w technologię.
2: No lubi, lubi.
3: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Lyptos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Co mówią twoje pieniądze pod koniec miesiąca?
6: Wybacz, ale same nie wiemy, gdzie jesteśmy.
7: Ej, jaki tu jest adres? Czy ktoś wie, jak wysłać pineskę?
5: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia do kontroli budżetu, a poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
8: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
9: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
10: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
11: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
12: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
13: I po reklamie.

0: Już 9, więc czas na flash i prognozę pogody w RMF Max. Kacper Frąckowiak, zapraszam. Zaostrza się polsko-ukraiński konflikt. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapewne nie przyjedzie pojutrze do Gdańska na konferencję o odbudowie Ukrainy, stwierdził były ambasador Polski w Kijowie Bartosz Cichocki. Po co obu stronom ten spór?
1: Według ambasadora obie strony roznieciły go po to, żeby u siebie w kraju wzmocnić się politycznie. Problem w tym, że przy okazji sporo zburzyliśmy, a do tego pozrywane zostały kanały porozumienia, bo w konflikt włączyli się na przykład ukraiński szef dyplomacji, szef kancelarii prezydenta, czy też ambasador Ukrainy w Polsce.
0: Tyle Krzysztof Zasada.
2: Słuchacie RMF Max.
0: Pozostajemy na północy, bo samorządowcy z obszaru metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot apelują do prezydenta Karola Nawrockiego o podpisanie ustawy metropolitalnej dla Pomorza. Posłuchajcie.
3: Apel do Karola Nawrockiego wystosowali przedstawiciele 61 samorządów z Pomorza podczas spotkania w Żukowie. Liczą i czekają na podpis prezydenta pod ustawą metropolitalną, by wspólnie pracować nad transportem czy planowaniem przestrzennym. Projekt ustawy ma poparcie wielu organizacji, m.in. pracodawców Pomorza, Sztabu Pomorskich Przedsiębiorców czy profesorów z Uniwersytetów Warszawskiego i Gdańskiego. Jak wiecie z naszej anteny, ustawa przeszła już przez Sejm i Senat. Teraz czeka na podpis prezydenta.
0: Tyle od Sylwii Kwiatkowskiej-Łaźniak. Zielona Góra wykorzysta miejskie autobusy do badania jakości powietrza. MZK dociera do niemal każdego zakątka miasta, a w związku z tym na pojazdach zamontowane zostaną specjalne czujniki. To projekt prowadzony wspólnie z miastem partnerskim Zielonej Góry, czyli niemieckim Cottbus.
4: Idea projektu, który jest realizowany przy współudziale Urzędu Miasta Zielona Góra, ale też partnera z Cottbus i Uniwersytetu Zielonogórskiego jako lidera, polega na tym, że na poruszających się autobusach zostaną zamontowane czujniki dotyczące jakości powietrza i dzięki temu będziemy mogli zobrazować stan powietrza w różnych częściach miasta, czyli tam, gdzie poruszają się autobusy i będzie to taka informacja referencyjna, którą będziemy udostępniać zarówno mieszkańców, ale też będziemy mieli odniesienie dotyczące wprowadzenia działań związanych z poprawą jakości powietrza na terenie miasta Zielona Góra.
0: Tłumaczył Jarosław Flakowski, wiceprezydent Zielonej Góry. Projekt potrwa do końca 2028 roku. Na koniec dawka piłki nożnej. Tym razem nie chodzi o mundial. Piłkarze ekstraklasowych klubów wracają do treningów. Mowa tu m.in. o ekipie z Częstochowy. Przed medalikami wymagające miesiące i rywalizacja na trzech frontach.
5: Przed nami są 4 tygodnie tak naprawdę pracy i tutaj na tym się skupiamy, bo to jest teraz na tą chwilę najistotniejsze odpowiednie przygotowanie w każdym tygodniu. Gry kontrolne, które będą nas czekały. Tak naprawdę 3-stopniowy okres przygotowawczy. No, pierwsza część w Częstochowie, druga w Arłomowie i trzecia za granicą i rozegranie tych gier kontrolnych, które dla nas będą istotne.
0: Mówił trener Rakowa Dawid Kroczek.
2: Bądź otwarty. Za moment pogoda w RMF Max. Skup się na trasie. Lecimy razem z tobą. Hity na maksa w RMF Max.
0: Pogoda w kraju dzisiaj stabilna i przyjemna. W większości regionów zdecydowanie przeważać będzie słońce, a zachmurzenie ma być wyłącznie umiarkowane. Skorzystajcie z pogody i zaplanujcie sobie czas na zewnątrz. Jedynie na południowym wschodzie może popadać, ale tylko przelotnie. Dziś najcieplej będzie na południu, bo Małopolska, Śląsk i Podkarpacie to nawet 27 stopni. W centrum i na zachodzie kraju termometry wskażą 25 kresek, a na północy utrzyma się 21.
6: 5 minut po godzinie 9 to jest najlepszy moment, by syn Sebastian przemówił głosem wszystkich ojców.
7: Mi świecisz tą latarką czy sobie?
8: Najlepszego wszystkiego dla wszystkich tatusiów dzisiaj.
6: Baterii do latarki będą super pomysłem na prezent.

0: I Can't Wait od Boba Sinclaira i Kajzy w RMF Max. No i słuchajcie, same dobre rzeczy. Nie tylko Bob Sinclair, ale też wtorek. Ktoś zapyta, co dobrego jest we wtorku. No to, że już poniedziałek, to nie jest dobre. A poza tym mamy Dzień Ojca, także pozdrawiamy wszystkich tatusiów, którzy nas słuchają. Tych, którzy nas nie słuchają, też pozdrawiamy. Nie zapomnijcie dzisiaj do swoich tatusiów zadzwonić, albo podjechać, jak ktoś ma blisko, bo to różnie bywa. W każdym razie zaraz będzie też zabawa na Dzień Taty z gadżetami. Katy Perry tymczasem za chwilę i California Girls. Dawid Miązek, dzień dobry i zapraszam jak zwykle do 13:00. Odpalamy byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. RMF Max. RMF Max.
1: Reklama. Ty plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja.
4: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe opakowanie 500 gramów tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
7: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
8: Notino. Today is yours. Feel good.
9: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Kompleks. Odzyskaj balans.
14: Zdrowid.
15: I po reklamie.
16: Muzyka zawsze po pierwsze.
17: Tu się czuję hity.
16: RMF Max. Hity na maksa.
17: Hity na maksa.

Dream od Alex Aurena w RMF Max. Nie wiem, czy to tak odkładać się na popołudnie, czy od razu pierwsza rzecz. Rano zadzwoniliście do tatusiów z życzeniami. Przypominam, dzisiaj Dzień Ojca, łatwo przegapić, bo jakoś o Dniu Matki to wszyscy pamiętają, a ten Dzień Ojca zawsze tak w cieniu trochę. My oczywiście mocno wszystkich tatusiów ściskamy. No i słuchajcie, taka zabawa może na Dzień Taty z gadżetami, żeby nie było, że tak za nic. Powiedzcie albo napiszcie coś po ojcowemu, na przykład, no nie wiem, co mówi tylko tata. Sobie świecisz, czy mnie świecisz? Albo co tam jeszcze? O, matki się zapytaj. Słuchajcie, można głosóweczkę podesłać na Messengera RMF Max. Można napisać SMS-a na 3001, koszt jak za zwykłą wiadomość. Jak ktoś mnie bardzo zaskoczy, to na pewno gadżety jakieś spod lady dla was się znajdą. Powiedzcie coś po ojcowemu. No i żeby dać wam trochę czasu, żebyście nie musieli się spieszyć, to po 10:00 zajrzę do skrzynki Messenger albo 3001, a z nami Dawid Podsiadło. We'll be right back.

Halo Częstochowa. Ostatnie mieszkania na osiedlu neonowym od PKBX Development gotowe do odbioru. Wybierz mieszkanie dwupokojowe wykończone pod klucz lub trzy- albo czteropokojowe dostępne w stanie deweloperskim. Nie odkładaj decyzji. To doskonały moment, aby zamieszkać na swoim jeszcze przed wakacjami. Skontaktuj się z nami i poznaj ofertę ostatnich mieszkań na osiedlu neonowym. Szczegóły na stronie osiedleneonowe.pl. Osiedle Neonowe. Zamieszkaj wygodnie już teraz. Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl

Trips tym razem w kooperacji polsko-czeskiej, bo z Mikolasem Hard to be Humble w RMF Max, a podobno Trips u naszych południowych sąsiadów jest jeszcze popularniejszy niż w Polsce. Ktoś był ostatnio w Czechach, sprawdzał, czy to prawda. No, tego nie wiem na pewno, natomiast co innego wiem na pewno. Właściwie dwie rzeczy wiem na pewno. Że po pierwsze, dzisiaj w RMF Max jest do wygrania 25 000 zł w zabawie szyfry.

0: do wygranej. A po drugie, i to też na 100% prawda, mamy dla was turbomnożnik. Przez najbliższe 5 minut 1330 szans za każde jedno zgłoszenie. SMS-owe, hasło max pod 7327 wysłane za 369 albo na www.rmfmax.pl zgłoszenie online. Tylko 5 minut, więc po prostu wejdź do gry o kasę teraz. rmfmax.pl, tam szczegóły.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flesz sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
4: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Gastorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii miał być nowy grill,
10: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow!
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: Już dziś w Lidlu. Wszystkie słodycze Vettel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
16: I po reklamie.

Pogoda w kraju dzisiaj stabilna i przyjemna. W większości regionów zdecydowanie przeważać będzie słońce, a zachmurzenie ma być wyłącznie umiarkowane. Skorzystajcie z pogody i zaplanujcie sobie czas na zewnątrz. Jedynie na południowym wschodzie może popadać, ale tylko przelotnie. Dziś najcieplej będzie na południu, bo Małopolska, Śląsk i Podkarpacie to nawet 27 stopni. W centrum i na zachodzie kraju termometry wskażą 25 kresek, a na północy utrzyma się 21.

Numer do pracy w sam raz, bo przy takich kawałkach zapominamy, że jesteśmy w pracy. Eben i Hearts w RMF Max i już się zbliżamy do 10:00. No to jak ktoś zaczął pracę o 2:00 w nocy, to już będzie kończył zaraz. Pozdrawiamy tych z trzeciej zmiany. O 10:00 oczywiście zaprosimy was na flash w RMF Max, no i będzie świeżutka prognoza pogody, ale najpierw najbardziej rockowa jak do tej pory Roxy Węgiel w duecie z White'em 2115. Chciałam ciebie więcej. Ależ ona jest tu ostra. Krim.

0: Reklama. Marianka paze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
1: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
0: No racja. On lubi w technologię.
1: No lubi, lubi.
2: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
3: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
4: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
5: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skierpiątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
8: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
11: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Jedna po drugiej. Wsiadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort, cisza i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już za 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Ponad 60 lat doświadczenia marki Jack. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u najbliższego dealera Jack albo na jackpolska.pl.
12: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko-zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
14: I po reklamie.

0: Hitë në Maxa.
1: Pish që shuaj në mishetë di Max.
2: Pogodowo najpierw trochę o temperaturach. Dziś w kraju będzie dosyć ciepło. Na południu w Małopolsce, na Śląsku i Podkarpaciu około 27 stopni, w centrum i na zachodzie około 25 kresek, a północ to 21 stopni. Pogoda zapowiada się stabilnie i przyjemnie. W większości regionów dominować będzie słońce, a zachmurzenie pozostanie niewielkie i umiarkowane. Jedynie na południowym wschodzie możliwy jest przelotny deszcz. Warto skorzystać z pogody i wyskoczyć z domu.
3: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
4: To teraz z pogody przechodzimy do klimatu, bo to zupełnie różne rzeczy są. A w mundialowy klimat teraz nas wprowadzi Shakira i Barnaboy. Rozpoczynamy 10:00, to jest Byle do obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy. Dawid Miązek, zapraszam.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: na Davida Guetta i Aloka to bardzo spokojny numer, ale jaki wkręcający. Run, Run, River w RMF Max przed chwileczką, to jest nowość cały czas. To nie jest nowość, że w RMF Max codziennie rozdajemy kasę, natomiast ważna, istotna informacja jest taka, że za 2 godziny podamy pierwszą cyfrę naszego szyfru, szyfrę otwierającego walizkę z 25 tysiącami złotych, także jak chcecie być bliżej wygranej, to słuchajcie nas uważnie, koło 12. Ale czy to trzeba czekać do 12, żeby wejść do gry? Nie. Dwie rzeczy trzeba zrobić. Trzeba odpowiedzieć, czy przyda mi się 25 tysięcy złotych, i tu myślę, odpowiedź jest prosta. I po drugie, trzeba bić jak najszybciej na rmfmax.pl. Poszczegóły. 25 tysięcy czeka.
1: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
6: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
12: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
13: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
14: Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
15: O, adres taki egzotyczny.
16: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
15: Raz się żyje, lećmy w nieznane.
14: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
17: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
18: Citroen. I po reklamie.

0: Modelki, Włodarski, lubię cię jak lato w RMF Max. Lato kalendarzowe przywitaliśmy wczoraj, astronomiczne przedwczoraj, a dzisiaj Dzień Ojca. Witamy z szeroko otwartymi ramionami. Pozdrawiamy wszystkich tatusiów, a wy piszecie, co można, piszecie i nagrywacie się też głosówki, co można powiedzieć po ojcowemu, co mówi tylko tata. Na przykład ktoś tu napisał: idź, zapytaj mamy, jak mama ci pozwoli, to możesz. Totalnie tatowe. Marcin pisze: będziesz to jeszcze jadł? Kacper: klasyczny tekst ojca. Czy ty naprawdę nie wiesz jak? I tutaj sobie można wybrać: zmienić koło, obciąć żywopłot, wymienić rurę od ścieków i tak dalej, i tak dalej. A Gabrysia napisała: recenzja taty jakiegoś nowego wystrzałowego dania. Dobre, ale nie rób więcej. No i tu jeszcze Kamil z głosóweczką:
1: mamy jedzenie w domu.
0: No właśnie, po co ci ten hamburger, frytki, coś tam, albo lody, w domu jest bigos. Polecą gadżety do Kamila, ale jak macie pomysły jeszcze, co można powiedzieć po tatowemu, to 3001 albo Messenger RMF Max, jeszcze jakieś gadżety na pewno się znajdą.

0: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
1: No to jedziemy.
2: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salonę Cherry i świętuj w Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.

0: zgłoszenie RMF Max.
1: Ty musisz lecieć na bal.
2: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
3: Na błysk to nowość, jaką przynosi nam Dawid Podsiadło i czeka na wasze głosy na liście Hot Bands. Bardzo by chciał być najlepszy. Może to się wydarzy. Głosujecie na rmfmax.pl.
4: Hot Bands Extra.
2: Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max.
5: Reklama.
6: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.

0: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
2: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
3: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
4: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
8: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
9: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
10: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: odzyskaj balans. Zdrowid. I po reklamie.
1: Tu jest RMF Max.
2: To co grają, to jest prawdziwa betarda.
3: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
4: Hity na Maxa.
1: RMF Max. Hity na Maxa.
4: Hity na Maxa.
5: Pogodowo najpierw trochę o temperaturach. Dziś w kraju będzie dosyć ciepło. Na południu w Małopolsce, na Śląsku i Podkarpaciu około 27 stopni. W centrum i na zachodzie około 25 kresek, a północ to 21 stopni. Pogoda zapowiada się stabilnie i przyjemnie. W większości regionów dominować będzie słońce, a zachmurzenie pozostanie niewielkie i umiarkowane. Jedynie na południowym wschodzie możliwy jest przelotny deszcz. Warto skorzystać z pogody i wyskoczyć z domu.

Rita oraz numerem Anywhere w RMF Max. Dzień ojca jest, przypominam, świętujemy dzisiaj dzień tatusia, właściwie nie tam dzień ojca, dzień tatusia. A teraz numer właśnie pod tatusia, bo sorry papi od Topic i Becky G, ten tytuł to znaczy właśnie przepraszam tatusiu, lepiej nie pytać za co one tam przepraszają. Jeszcze chwilka i będzie 11 o 11, flash i prognoza pogody w RMF Max.

0: mama.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Wiemy, co jest ekstra.
7: Do tego się słucha.
8: Co jest hitem.
9: To ma potencjał.
6: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
10: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
11: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
12: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
13: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
14: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę banku pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
15: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
16: I po reklamie.

0: Patrzymy w mapy pogodowe i widzimy, że ciśnienie atmosferyczne w całym kraju będzie trzymać się sporo ponad normą. Tutaj na zmiany się nie zapowiada. Na termometrach przyjemne wartości. 22 kreski utrzymają się na północy kraju i tam cieplej nie będzie. Centrum to temperatury od 24 do 25 stopni, a w rejonie południa nawet 27 plusowych kresek. Szarości mają przewijać się przez każdy z regionów, ale raczej nigdzie nie będą wyraźnie przeważać.
1: RMF Max. Słuchajcie, oprócz Dnia Ojca dzisiaj w kalendarzach jest też Dzień Wędkarza i to nawet do taty trochę pasuje, a jeszcze bardziej do wujka. Jakby był Dzień Wujka z Dniem Wędkarza, to w ogóle idealnie. Jeszcze w tej kamizelce wujo z kapeluszem, wiecie, zielonym, te klimaty. Milky, Just The Way You Are w remiksie Davida Getty, Dawid Miązek, lecimy.

0: Seems, Arco i Kasango, piękne afrobity, fire, fire w RMF Max. No, czy będzie ogień właśnie dzisiaj w meczu Portugalii w końcu, bo na razie to taki nie wypał ta Portugalia straszny. Póki co remis w słabym stylu z Demokratyczną Republiką Konga. Dzisiaj będzie łatwiejszy rywal, Uzbekistan. No, ale biorąc pod uwagę, w jakiej formie byli ostatnio Cristiano, Bruno Fernandes, to mogliby grać z reprezentacją ministrantów z powiatu chojnickiego i też by było ciężko. No, zobaczymy. Portugalia dzisiaj po 19:00, jeszcze Anglia dzisiaj gra wieczorem, w nocy Chorwacja, będzie ciekawie. Za chwilę u nas też ciekawie, Avicii z Alo Blackiem, Wake Me Up.
1: Reklama. Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Ale jesteś zadowolony?
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow!
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Uwaga! Super promocja w Teddy!
14: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
15: I po reklamie.

owiało dobrymi oldschoolowymi brzmieniami Morandi i Save Me w RMF Max. A tymczasem w Nigerii nietypowy ślub, bo sakramentalne tak powiedziały sobie dwie pary bliźniąt. Bracia bliźniacy hajtnęli się z siostrami bliźniaczkami. No jest to niestandardowe rozwiązanie, ale jak się zastanowić, to nawet sensowne, bo to można się w łatwy sposób podmieniać. No bo wyobraźcie sobie, właśnie jedna żona na przykład robi na obiad buraczki. Ten nie lubi buraczków, to wysyła brata, zamienia się z nim i idzie do drugiej żony, do tamtej żony na kurczaka. Albo nie wiem, ten mąż chce oglądać dzisiaj horror, ona woli komedię, no to się zmieniają, przecież ten i tak nie zauważy różnicy. A ja wiem, o jakich wy jeszcze podmiankach myśleliście. No nie mówcie, że nie, ale może lepiej nie pytać. Niby wszystko zostanie w rodzinie, ale nie. Męskie granie orkiestra w RMF Max, początek.

0: Halo Częstochowa. Ostatnie mieszkania na osiedlu neonowym od PKBX Development gotowe do odbioru. Wybierz mieszkanie dwupokojowe wykończone pod klucz lub trzy- albo czteropokojowe dostępne w stanie deweloperskim. Nie odkładaj decyzji. To doskonały moment, aby zamieszkać na swoim jeszcze przed wakacjami. Skontaktuj się z nami i poznaj ofertę ostatnich mieszkań na osiedlu neonowym. Szczegóły na stronie osiedleneonowe.pl. Osiedle Neonowe. Zamieszkaj wygodnie już teraz.
1: Flamingi pojawiły się w zielonych arkadach. To wróży lato, pełne fantastycznych przygód.
2: I weekend pełen udanych zakupów. W niedzielę handlową też.
1: Od 26 do 28 czerwca zrób zakupy w zielonych arkadach za minimum 600 zł na max dwóch paragonach i zgarnij wakacyjny prezent. Kultowego, dmuchanego flaminga. Czekamy na Ciebie w ostatni weekend czerwca z handlową niedzielą.
2: Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
3: Temperatura od 24 do 25 stopni, a w rejonie południa nawet 27 plusowych kresek. Szarości mają przewijać się przez każdy z regionów, ale raczej nigdzie nie będą wyraźnie przeważać.
2: RMF Max.
4: RMF Max.
2: RMF Max.

0: Where is my husband? Pyta Rife, RMF Max. Za chwilę będzie 12. Słoneczko w zenicie najgoręcej. Za chwilę się zrobi, jakby już dotąd nie było wystarczająco gorąco. No i słuchajcie, ja tak sobie czytam, że w drugiej połowie tygodnia w Polsce prawie 40 stopni w cieniu. Oj, chyba serwisy klimatyzacji to nie nadążają dzisiaj z odbieraniem telefonów. Bledka i tańcz, a Flash i po nim prognoza pogody już za chwilę punktualnie o 12.
1: To jest nowość RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
3: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
4: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skierpiątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Kaufland jest!
9: Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma 5 produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
11: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub 5 produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
13: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
14: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
0: I po reklamie.

0: Pogoda w kraju zapowiada się stabilnie i przyjemnie. W większości regionów dominować będzie słońce, a zachmurzenie pozostanie niewielkie i umiarkowane. Jedynie na południowym wschodzie możliwe są przelotne opady deszczu, ale nie powinny zaburzyć spokojnej aury. Warto wykorzystać ten dzień. Jeśli chodzi o temperatury, będzie dosyć ciepło, bo na południu, czyli w Małopolsce, na Śląsku i Podkarpaciu nawet 27 stopni. W centrum i na zachodzie kraju 25 kresek, a na północy 21 stopni.
1: I się zrobiło niepostrzeżenie z górki, bo już po 12. No to lecimy z popołudniem w RMF Max. Dawid Miązek, a to Bauza.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

Zokaria, tegoroczna świeżynka od, no można powiedzieć spokojnie, polskiego kandydata na wbicie się do DJ-sko-producenckiej czołówki. To był Andy Dust w RMF Max. A teraz słuchajcie, wyobraźmy sobie, że jesteśmy w dobrej formie, wypachnieni, przystojni albo piękni, co tam komu bardziej pasuje, dobrze ubrani i wchodzimy z ekipą do klubu. A w tle leci ten numer, który za chwilę poleci. 50 Cent, klasyk In The Club.

0: Swedish House Mafia i numer o czekaniu. Wait so long w RMF Max. Ja też wam bardzo dziękuję, że czekaliście, ale opłaci się, opłaci. Dwie godziny temu zapowiedziałem, że zdradzimy wam pierwszą cyfrę naszego szyfru do wygranej. No i proszę bardzo, ja dotrzymuję słowa. Słuchajcie, dzisiaj pierwsza cyfra szyfru kodu, który otwiera walizkę z 25 tysiącami złotych, to jest cyfra 6. 6 jak szczęśliwa szóstka. No po prostu od szósteczki zaczynamy, a potem kolejne cyfry polecą. Jak nie macie pomysłu, to spokojnie podpowiemy, coś można dokupić. Damy radę. Damy radę odgadnąć ten kod, a jak damy radę, to 25 tysięcy złotych czeka. A na pewno z pustymi rękami nie zostaniesz, jak już wejdziesz do finału. A jak do tego finału wejść? No daj znać, że chcesz. Że chcesz sięgnąć po te pieniądze. Wszystkie szczegóły na rmfmax.pl.
1: Reklama. Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Jedna po drugiej. Wsiadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort, cisza i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już za 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Ponad 60 lat doświadczenia marki Jack. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u najbliższego dealera Jack albo na jackpolska.pl.
2: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
3: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
9: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
8: Zaraz wszystko wyjaśnię.
10: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Tembanku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
11: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: I po reklamie.

0: How Does It Feel, Dub Dogs, Fezo i Zark. Słuchacie RMF Max w Dzień Ojca. Co tam podsyłacie na naszą skrzynkę SMS-ową, na skrzynkę messengerową w temacie, no właśnie, Dnia Ojca? Ja was poprosiłem, żebyście powiedzieli coś po tatowemu. No to tutaj propozycja od Tomka.
1: A nie mówiłem.
0: No, jeszcze z tym na końcu. Tutaj z kolei Kamil.
2: No, a ja polecę klasyką. W sobotę rano o 7:00 mam dla ciebie bojowe zadanie.
0: Aż mi, słuchajcie, dzieciństwo stanęło przed oczami. A to jeszcze mamy propozycję od Piotrka.
3: Słynne słowa ojca: świecisz sobie czy mi? Albo jeżeli już jest bardzo, bardzo źle, to słynne słowa ojca: kolego!
0: No i po tym kolego to już wiadomo było, że nie ma żartów. Do Piotrka też polecą gadżety RMF Max. Powiedzcie coś po ojcowemu. Na Messengera można coś podesłać. Albo na skrzynkę SMS-ową 3001. A koszt jak ze zwykłą wiadomość, jakby co. Earbox z nami i Graceland.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: A co powiecie na taki klimat o poranku?
2: Tatę to na pewno ucieszy. 70 km A2 na wschodzie Polski i 3 odcinki ekspresowej S6 na Pomorzu. Nowe, oddane, otwarte jeszcze przed wakacjami.
3: Super, ale dobrze, że już jest, wiesz, po dniu matki.
2: Bo
3: na dzień matki dostaniecie fotoradar na tych drogach, nie?
2: Haha.
3: Prosiłaś o coś błyszczącego, to będzie błyskał.
4: Siemano rano.
5: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%.

0: Giacomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach w galerii Focus Mall w Zielonej Górze oraz w centrum handlowym Nowa Park w Gorzowie Wielkopolskim.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Bawaria Motors Katowice, Aleja Rozdzińskiego 204 zaprasza.
2: Oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
4: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
5: Taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy parasol ogrodowy boczny Polar 2 za 218 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.

0: Pogoda w kraju zapowiada się stabilnie i przyjemnie. W większości regionów dominować będzie słońce, a zachmurzenie pozostanie niewielkie i umiarkowane. Jedynie na południowym wschodzie możliwe są przelotne opady deszczu, ale nie powinny zaburzyć spokojnej aury. Warto wykorzystać ten dzień. Jeśli chodzi o temperatury, będzie dosyć ciepło, bo na południu, czyli w Małopolsce, na Śląsku i Podkarpaciu nawet 27 stopni. W centrum i na zachodzie kraju 25 kresek, a na północy 21 stopni.
1: Hity na maksa!
2: RMF Max.
1: RMF Max.

0: Eminem i Without Me w RMF Max. No teraz będzie Without Me, bo ja już się zwijam i miejsce w studiu zostawiam dla duetu Ania Wojtkowiak-Fiołas albo Fiołas Ania Wojtkowiak, jak tam kto woli. Ważne, że będzie program I Wszystko Gra i ważne, że bardzo niedługo rozdajemy kasę, może nawet 25 tysięcy złotych, ale nie uprzedzajmy faktów. Emocje będą na pewno. Ja was zostawiam ze świetną nowością Moonlight i For the Alabama Ten. No i wracam do was jutro po 9:00. Dawid Miązek, dzięki, cześć.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
5: Skoda. Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Castorama.
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
8: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
10: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
11: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: I po reklamie.

0: Na termometrach przyjemne i zróżnicowane wartości. Na północy kraju około 22 stopni i tam cieplej raczej nie będzie. W centrum od 24 do 25 kresek, a na południu najcieplej, bo tam 27 stopni na plusie. Patrząc na mapy pogodowe, widać też, że ciśnienie atmosferyczne w całym kraju utrzyma się wyraźnie powyżej normy i w tej kwestii zmian raczej nie będzie. Przez każdy z regionów będą przewijać się chmury, ale nigdzie nie powinny wyraźnie dominować.
1: Say hi to daddy.
2: Tego się nie spodziewałeś, co?
3: Oplułem troszkę mikrofon, przepraszam. Anka Fiołas, witamy. Dzień ojca dziś. No i tak, życzymy wszystkim tatusiom dużo zdrowia i satysfakcji. Dzieci kiedyś zrozumieją też wszystkie wasze ojcowskie rady. A my trochę jak każdy tata, który wszystko potrafi naprawić. Postaramy się naprawić wasze popołudnie w pracy.
1: Och, tak będzie. 25 koła do wzięcia i choćby Dawid Podsiadło, czy Bibi Rexa i David Guetta w pierwszym kwadransie. A na start? Teddy Swims.

0: numer idealnie nadaje się do sobotniego sprzątania. Na błysk, Dawid Podsiadło w RMF Max.
1: Do soboty to jeszcze dużo czasu.
0: Póki co trwa mundial i wielu sportowych piłkarskich frików w swoich własnych gronach znajomych organizuje małe ligi typerów, czyli obstawianie wyników. Jak wam idzie? Bo mamy sposób na to, by mieć 80% skuteczność.
1: O tym za moment. W każdym razie nie spodziewacie się, że w tej skuteczności pomaga ona. Ale zanim szczegóły, to jeszcze wcześniej Con Calma i Daddy Yankee.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
7: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
8: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Tu Ania, jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
10: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
9: No to pa!
11: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
12: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
13: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
14: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
15: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
17: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
18: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
19: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
20: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
21: I po reklamie.

0: Holandia nieźle sobie póki co radzi, więc Juste, Jack Style i on muszą być zadowoleni z występów Niderlandów na mundialu. Tymczasem jeśli obstawiacie wyniki, może pomóc wam złota rybka Swim Mbappé.
1: Swim Mbappé.
0: W Toronto w jednym z biurowców wystawiono akwarium ze złotą rybką i przed meczem każdym wsadzane do środka są dwie flagi. Rybka płynie w jednym kierunku i już 80% skuteczności ma we wskazywaniu właściwego zwycięzcy.
1: Proszę, ja tylko tak podkreślę, złota rybka też zazwyczaj spełnia trzy życzenia i w naszej zabawie też może by się sprawdziła, bo w końcu tylko trzy cyfry są do odgadnięcia, bo pierwszą podajemy do otwarcia walizki z 25 tysiącami złotych. Wy się nie śmiejcie z rybki.
0: To może być patent, żeby tę kasę nawet dziś w tym programie od nas wyciągnąć. Pamiętajcie jednak, że najpierw SMS-em trzeba do zabawy się zgłosić. Wpisujecie za 3,69. Hasło Max i ślecie na 7327.
1: 7327 SMS o treści Max. Tak, 25 tysięcy może wpłynąć na twoje

0: źle się dobrali.
1: Kajza i Bob Sinclair w RMF Max. Tymczasem do Kalifornii mają napłynąć wysokie temperatury, nawet 40 stopni Celsjusza. Ciężko będzie grać w piłkę. Tym bardziej, że jak czytam, 28 stopni przy glebie, przy murawie, to już temperatura obniżająca wydolność zawodników.
2: Panowie dekarze na pewno pozdrawiają, wiesz, jeżeli chodzi o obniżanie wydolności organizmu teraz.
1: Upale. No, nic dziwnego, że jak się ciągle na nich spogląda, to jeden pracuje, reszta stoi.
2: Zaraz sprawdzamy, ile będzie u nas tego popołudnia. Zostańcie, za moment prognoza.
3: Reklama.
4: Najlepiej słuchać w pracy.
5: Max robi mi dzień.
6: Max robi robotę. Yeah!
4: Od tego jesteśmy.
7: Mocne hity.
4: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
8: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
9: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
10: Dzień dłuższy. Temperatura wyższa. A Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł. Pożyczkę prawdziwe 0%. I dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy. Ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
11: Citroën.
12: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
13: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
14: Uwaga! Super promocja w Teddy.
15: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
16: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
17: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama
10: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
1: I dlatego

0: Co może się zdarzyć z rodziną, kiedy żona po 50 latach małżeństwa nagle ogłasza, że chce rozwodu? Wspaniałe horyzonty, wybuchowa sztuka amerykanki Bess Wall po raz pierwszy w Polsce. Grają Zborowski, Zajączkowska, Figura, Łukaszewicz, Barczak, Chapko i Piotrowski. Reżyseria Rafał Szumski. Już od 6 listopada w Teatrze Szóste Piętro. Bilety na teatrszóstepiętro.pl. Zapraszam, Michał Żebrowski.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Puszaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
3: Z regionów będą przewijać się chmury, ale nigdzie nie powinny wyraźnie dominować.
4: RMF Max.
5: RMF Max.
4: RMF Max.
6: No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: Kochasz, Sobel, Francis Dims w RMF Max, a tu nam rząd szykuje podwyżki podatku za małpki i energetyki, bo budżet, wiadomo, średnio się spina.
1: Czyli małpka na pomoc, gdy budżet się nie spina. No.
0: Wolę karetkę, wiesz, ale no co zrobić, no.
1: No jakoś na czymś ten kraj stać musi, ale to piękne, bo mówią, że to w trosce o nasze zdrowie, nie? Że przypominają sobie o zdrowiu obywateli wtedy, gdy trzeba znaleźć kilka dodatkowych miliardów do budżetu.
0: Jak to stoi wszystko na małpkach, to krucho z nami.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały. Zagadki. I mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Co mówią twoje pieniądze, gdy chcesz je odłożyć na poduszkę finansową?
5: Wolę życie w biegu i w obiegu.
6: Pieniądz musi krążyć.
7: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
4: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci oszczędzać. A poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow!
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
1: Wiemy, co jest ekstra.
13: Do tego się słucha.
14: Co jest hitem.
15: To ma potencjał.
1: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Dance Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00 tylko w RMF Max.
16: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
17: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
18: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
19: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
20: I po reklamie.

0: Najpierw o temperaturach, bo dziś w kraju będzie dość ciepło i stabilnie. W Małopolsce, na Śląsku i Podkarpaciu około 27 stopni, centrum i zachód kraju to 25 kresek, a wybrzeże to 21 stopni. Pogoda zapowiada się przyjemnie i spokojnie, bo w większości regionów zdecydowanie dominować będzie słońce i błękit. Zachmurzenie pozostanie umiarkowane. Tylko na południowym wschodzie miejscami może popadać, ale te opady nie będą trzymać się zbyt długo.
1: Truskawki w miseczce i RMF Max w głośnikach. To pomaga przetrwać wtorek w pracy.
2: Anka, Fiołans, witamy po 14, ale Farben na dzień dobry.

0: 3 minuty przyjemności to Sombr w RMF Max. A teraz, no niestety, kiepskie wieści dla tych, którzy lubią tanie zakupy prosto z Chin. Chyba tylko tydzień został, żeby wciąż kupować tanio.
1: Szczegóły za moment zostańcie, ale najpierw jeszcze Andy Dusty Zokaria. Zaraz do was wracamy. RMF Max.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: W Media Expert taniej masz.
5: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
6: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do niedzieli z kartą Moja Biedronka parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
8: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Nodino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na nodino.pl.
9: Nodino. Today is yours. Feel good.
10: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
11: I po reklamie.

0: modelki i włodarski. Lubię cię jak lato w RMF Max. A kto nie lubi kupować tanio z Chin? Okazuje się, że to już koniec. Bye bye, finito. Unia Europejska wprowadza 3 euro dopłaty do każdego produktu. Nie paczki, a produktu w paczce. 3 euro. Teraz takie cło będzie obowiązywało od 1 lipca.
1: Wszystko po to, żeby wyeliminować tani chiński badziew. Ja przyznam szczerze, jestem za, żeby wyeliminować.
0: Tylko ten drogi badziew z Chin też warto byłoby wyeliminować. Wtedy to już byłoby ekstra.
1: Jak kupujesz drogo, to przynajmniej bardziej o to dbasz, to po pierwsze, ale oczywiście na wszystko musi być nas stać. Więc my dzisiaj dorzucamy 25 tysięcy złotych na co tylko chcecie, na to z górnej półki.
0: 7327. Ten numer to droga do tej kasy. Wystarczy hasło MAX wysłać na 7327 SMS-em. Za 3,69 już jesteście w grze o kasę z naszej walizki.
1: 7327 SMS o treści MAX. Young money. 25 tysięcy do zgarnięcia po 16.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: A co powiecie na taki klimat o poranku?
2: Tatę to na pewno ucieszy. 70 km A2 na wschodzie Polski i 3 odcinki ekspresowej S6 na Pomorzu. Nowe, oddane, otwarte jeszcze przed wakacjami.
3: Super, ale dobrze, że już jest, wiesz, po dniu matki.
2: Bo
3: na dzień matki dostaniecie fotoradar na tych drogach, nie?
2: Haha.
3: Prosiłaś o coś błyszczącego, to będzie błyskał.
4: Siemano rano.
1: Wstawaj, nie udawaj. Tylko tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku już od 5:30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.

0: zależności od sklep Biedronka.
1: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam. Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
2: Siemano rano.
1: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
3: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
4: Uwaga! Super promocja w Teddy.
5: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
6: Zapraszam do stanowiska.
7: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
6: Pani Ania jest na urlopie.
7: Czyli niczego nie załatwię.
6: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
7: Uff, no i to jest zmiana.
8: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez nas i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
9: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa.

0: Lato w mieście? Czas start! La Playa zaprasza na festiwal rozpoczęcia wakacji na plaży w sercu miasta. 27 czerwca świętujemy 7 urodziny La Playa. To będzie wyjątkowy wieczór. Muzyka, plażowy klimat, gorąca energia i niezapomniana zabawa. Przyjdź, baw się razem z nami i wspólnie celebrujmy wspaniałe 7 lat La Playa. Wakacje zaczynają się właśnie tutaj, 27 czerwca w La Playa. Poleca RMF Max.
1: Flamingi pojawiły się w zielonych arkadach. To wróży lato pełne fantastycznych przygód.
2: I weekend pełen udanych zakupów. W niedzielę handlową też.
1: Od 26 do 28 czerwca zrób zakupy w zielonych arkadach za minimum 600 zł na max dwóch paragonach i zgarnij wakacyjny prezent. Kultowego, dmuchanego flaminga. Czekamy na Ciebie w ostatni weekend czerwca z handlową niedzielą.
2: Szczegóły na zielonearkady.com.pl.

0: lata, taki długowieczny, jak Dracula tytułowy. Tame Impala i Jenny za nami.
1: Ale nie tylko wampiry są długowieczne. Żółwie też. Jonatan, żółw, legenda Wyspy Świętej Heleny, właśnie przez Księgę Rekordów Guinnessa został uznany najstarszym żyjącym zwierzęciem na Ziemi.
0: Czyli ile?
1: 194 lata jak na razie.
0: Wow.
1: Przeżył. No i nadal nie stracił zainteresowania innymi żółwiami. Wciąż ma apetyt doskonały, choć od lat zmaga się ze ślepotą.
0: No widzisz, tak sercem patrzę na świat. No.
1: Może to jest sposób na długowieczność, ta ślepota, bo co z oczu, to z serca.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji, drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
7: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
10: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
11: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skyr Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
12: I po reklamie.

0: Na termometrach zobaczymy dziś przyjemne i zróżnicowane wartości, bo na północy kraju temperatura zatrzyma się w okolicach 22, może 23 stopni. W centrum odnotujemy 24 do 25, a najcieplej na południu, bo tam nawet 27. Z map pogodowych wynika też, że ciśnienie atmosferyczne w całym kraju utrzyma się powyżej normy i tutaj zmian nie będzie, a przez resztę dnia w każdym z regionów pojawią się chmury, choć nie będą dominować, więc warto zaplanować sobie trochę czasu na zewnątrz.
1: Wracamy i to z dobrymi wiadomościami. W końcu minęła trzecia w pracy, a Polacy na mundialu nie stracili jeszcze gola.
2: Jak cię tam nie ma, to nic nie możesz stracić.
1: No właśnie. Ale warto być z RMF Max.
2: Anka i Pioła, cześć, to Iben.

0: lądujemy, lądujemy powolutku. Ariana Grande w RMF Max. A gdybyście w ten wtorek już się zagubili w rzeczywistości, to przypominam, dzisiaj Dzień Taty. Charakterystyczna rzecz dla każdego taty. No nie powiecie mi, że to nie jest wasze wspomnienie z dzieciństwa, no.
1: Brzmi jak popołudnie niedzielne po rosole.
0: No, dokładnie. Żeby tatuś mógł spać spokojnie, to moi drodzy, może warto już teraz powiedzieć: tata, ja też mam oszczędności. 25 tysięcy do wygrania dzisiaj po 16 w RMF Max.
1: I teraz trzymajcie się mocno, bo to wyjątkowa chwila. 800 razy mnożymy każde zgłoszenie do naszej zabawy od teraz do za 10 czwarta. Nie można tego przegapić. Najlepiej złapcie za telefon od razu, wpiszcie słowo MAX za 369, wyślijcie na 7327, a my waszego MAXa mnożymy 800 razy.
0: I potem można spać spokojnie na takiej poduszce finansowej z 25 tysięcy.
1: 7327, hasło MAX, teraz razy 800, do dzieła.
2: MAX. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Kto zwalcza ból?
7: Voltaren!
6: Kto?
7: Voltaren! Voltaren! Ból!
8: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
12: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
13: Tak?
12: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
15: I po reklamie.
16: Mocno, świeżo.
17: Leć na maksa razem z tym.
16: RMF Max.
18: Hity na maksa.
17: Hity na maksa.

0: nastrajają na wtorkowe popołudnie. Gordo i Rainer Zonneveld w RMF Max. A to ciekawostka. Komu ostatnio Leo Messi nie strzelił bramki na Mistrzostwach Świata? Polsce.
1: Wojtkowi.
0: To była jedyna reprezentacja, która się uchroniła przed bramką Leo.
1: Leo Messi z rekordem, a no właśnie, Ronaldo z wyzwaniami na mundialu. Za chwileczkę mistrzowski flash sportowy i szczegóły, czego dzisiaj można się spodziewać.
2: Tu mistrzowski flash sportowy RMF Max, Maciek Borchulski. Witajcie ponownie. A wczoraj w mundialowych zmaganiach w akcji mieliśmy Leo Messiego i Kiliana Mbappé. Dziś do akcji wkracza Cristiano Ronaldo, który pewnie też będzie chciał postrzelać. Okazja idealna, bo przeciwnik Portugalii z gatunku egzotycznych to Uzbekistan. Ten mecz o 19, później o 22, poważniejsze starcie Anglia-Ghana. A w tle boiskowych zmagań, zmiany w sędziowaniu, w ceremonii przedmeczowej czy przerwy na nawodnienie to tylko kilka nowości, które nie wszystkim się podobają.
3: Piłkarze narzekają na zmiany w sędziowaniu, a właściwie na brak konsekwencji przy egzekwowaniu przepisów. Z pewnością jednak kary minuty poza boiskiem za symulowanie przewinień wpłynęły na płynność gry. Najmniej podoba się jednak wprowadzenie tzw. przerw na nawodnienie,
2: które stały się w amerykańskiej telewizji po prostu dodatkową przerwą reklamową, o czym informuje Wojciech Marczyk.

0: i Alok w RMF Max. My mamy dla was dobrą i złą wiadomość. Zła to taka, że na bon turystyczny od państwa się już nie załapiecie. Rozeszły się w 2,5 minuty, trzeba było wiedzieć, gdzie kliknąć, ale już jest za późno.
1: My też nie mamy, także spokojnie.
0: Też się nie załapaliśmy, ale dobra wiadomość to taka, że załapać możecie się jeszcze na bonus w grze o 25 tysięcy złotych. Jeszcze moment. Każde zgłoszenie mnożymy razy 800.
1: Wy chwytacie za telefon i wysyłacie hasło Max na numer 7327 za 3,69 z VAT-em. 800 razy wysyłacie Maxa, klikając tylko raz. Zamiast bonu, my mamy bonusy. No,
0: państwo o was nie zadba, ale RMF Max tak. Hasło Max ślecie na 7327. 25 tysięcy do wzięcia po czwartej. RMF Max.
2: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit.
10: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
11: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
12: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
13: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
14: Barbara, łatwa kasa?
15: Marian, zawsze.
14: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
15: Sprytnie.
14: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
16: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
17: Już dziś w Lidlu wszystkie słodycze Vettel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
19: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
20: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
21: I po reklamie.

0: Na termometrach zobaczymy dziś przyjemne i zróżnicowane wartości, bo na północy kraju temperatura zatrzyma się w okolicach 22, może 23 stopni. W centrum odnotujemy...
1: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

0: the first time. No ten pierwszy raz to taki magiczny powinien być, prawda?
1: Z tym,
0: kogo się kocha i tak dalej, no bo to na całe życie zostaje tak. No ale nie wszyscy tak uważają. Prezydent Karol Nawrocki apeluje do mężczyzn, by nie zastanawiali się zbyt długo, tylko zakładali rodziny. To jest jego sposób na walkę z polską demografią.
1: O, super, super.
0: Nie ma co się zastanawiać, tylko zakładać rodziny i już.
1: Ja nie wiem, czy pan prezydent też wyszedł z tego samego założenia, ale jeśli tak, to mam wątpliwości, czy Marta Nawrocka lubi to.
2: To jest nowość RMF Max.
1: W każdym razie tak, trochę w temacie. Bledka w tym hicie mówi, że ona jednak bardziej analizuje sytuację.
0: Nowość od Bledki teraz w RMF Max.
1: To tańcz.

0: Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
1: jest. Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
2: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
4: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
3: No racja. On lubi w technologię.
4: No lubi, lubi.
5: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
6: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: Gastorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii miał być nowy grill,
9: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: I po reklamie.

Startujemy od temperatur, bo dzisiaj w całym kraju będzie ciepło i całkiem stabilnie. W Małopolsce, na Śląsku i Podkarpaciu wartości utrzymają się jeszcze przez jakiś czas nad 25 kreską. Centrum i zachód to okolice 23 kreski, a najchłodniej na północy, bo tam okolice 20 stopni. Aura zapowiada się przyjemnie i spokojnie.

0: w większości regionów dominować będzie słońce. Zachmurzenie pozostanie umiarkowane. Jutro w Lubuskiem prognozowane upały. Pamiętajcie o nawodnieniu.
1: Dzisiaj każdy tata powinien móc jechać bus pasem. Bo się nie godzi, żeby się człowiek na własną kawę spóźnił w dzień ojca, no.
2: Tymczasem długie samochodowe tripy to nawet mogą pomóc nam zdrowotnie. Jakim cudem? O tym opowiemy wam za moment. Anka i Fiołas. Siema.
1: Minęła 16, jedziemy z wami z pracy do domu. To Dub Dogs, a zaraz Gips, Jonathan i Bledka.

0: zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
1: Gdynia Łużycka 9, Gdańsk Elbląska 81. Autoryzowany dealer Mercedes-Benz, BMG Goworowski.
2: Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
3: Jeszcze nie, a ty?
2: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
3: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
2: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
3: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
2: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na FSHiP.edu.pl.
4: Time to level up!

0: Braknie emocji. Lody jak dawniej bracia Koral 900 ml 13 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch. Oraz na zbliżający się Dzień Taty specjalna oferta słodkich upominków. Raffaello 150 gramów 14 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch. Twój market. Zawsze po drodze.
1: Lato w mieście? Czas start! La Playa zaprasza na festiwal rozpoczęcia wakacji na plaży w sercu miasta. 27 czerwca świętujemy 7 urodziny La Playa. To będzie wyjątkowy wieczór. Muzyka, plażowy klimat, gorąca energia i niezapomniana zabawa. Przyjdź, baw się razem z nami i wspólnie celebrujmy wspaniałe 7 lat La Playa. Wakacje zaczynają się właśnie tutaj, 27 czerwca w La Playa. Poleca RMF Max.

0: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Bawaria Motors Warszawa Jan Kipiaseczno zaprasza.

0: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Plaza w Rybniku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
1: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Gdańsk. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 100 marek do wyboru. Gap, Columbia, Crocs, Pepe Jeans, Kazar, Adidas, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet Gdańsk, Przywicka 8.

0: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Bawaria Motors Warszawa Janki Piaseczno zaprasza.
1: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

0: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
1: Wakacje to czas realizacji nowych planów. Spełnij te o własnym mieszkaniu. Apartamenty na Targówku, domy na Wawrze czy osiedle Mira w Pruszkowie. Już w sobotę 27 czerwca PKBX Development zaprasza na dzień otwarty. W jednym miejscu porównasz trzy wyjątkowe inwestycje i upolujesz gorące wakacyjne rabaty. Przyjdź w sobotę do biura sprzedaży mieszkań na Róg Świętokrzyskiej i Szkolnej i odbierz swój prezent. Szczegóły na pkbxdevelopment.com.
2: Która nie kontynuowała z nami rozmowy, boję się, że się uśmiechnęła i nacisnęła mikrofonik wyciszający połączenie.
3: Niechcący. No cóż, nie udało się obstawić, ale nie ma tego złego. 500 kochane, jeśli nas słuchasz. I tak dostajesz od RMF Max na pocieszkę. Tak to właśnie działa w finale. Tak. Nawet jeśli nie wyciągacie kasy z naszej walichy, dostajecie 500, ale oczywiście walczyć trzeba o 25 tysięcy złotych, a żeby to zrobić, wystarczy do naszej zabawy się zgłosić.
2: Chwytajcie za telefon, wysyłajcie hasło MAX na numer 7327 za 369 z VAT-em. No jak widzicie, nawet dla wstydliwych to jest zabawa, żeby wyjść z 500 choćby.
3: 7327, hasło MAX. Grajcie o dużą kasę.
4: Sponsorem programu Szyfr do wygranej w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
3: W każdym momencie dnia i nocy możecie losy złapać na rmfmax.pl.
2: A to już. Bibi Rexa, Faithless i New Religion.

0: Flamingi pojawiły się w zielonych arkadach. To wróży lato pełne fantastycznych przygód.
1: I weekend pełen udanych zakupów. W niedzielę handlową też.
0: Od 26 do 28 czerwca zrób zakupy w zielonych arkadach za minimum 600 zł na max dwóch paragonach i zgarnij wakacyjny prezent. Kultowego, dmuchanego flaminga. Czekamy na Ciebie w ostatni weekend czerwca z handlową niedzielą.
1: Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
2: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF? Wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.

0: produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: No to jedziemy.
2: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.
5: Brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.

0: Wakacje to czas realizacji nowych planów. Spełnij te o własnym mieszkaniu. Apartamenty na Targówku, domy na Wawrze czy osiedle Mira w Pruszkowie. Już w sobotę 27 czerwca PKBX Development zaprasza na dzień otwarty. W jednym miejscu porównasz trzy wyjątkowe inwestycje i upolujesz gorące wakacyjne rabaty. Przyjdź w sobotę do biura sprzedaży mieszkań na Róg Świętokrzyskiej i Szkolnej i odbierz swój prezent. Szczegóły na pkbxdevelopment.com.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.

0: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
1: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20. urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 000 zł. Czeka na Ciebie w salonie w galerii Vivo w Pile.

0: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galerii MK i Centrum Handlowym Forum w Koszalinie oraz w Centrum Handlowym Jantar w Słupsku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
1: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.

0: Wakacje to czas realizacji nowych planów. Spełnij te o własnym mieszkaniu. Apartamenty na Targówku, domy na Wawrze czy osiedle Mira w Pruszkowie. Już w sobotę 27 czerwca PKBX Development zaprasza na dzień otwarty. W jednym miejscu porównasz trzy wyjątkowe inwestycje i upolujesz gorące wakacyjne rabaty. Przyjdź w sobotę do biura sprzedaży mieszkań na Róg Świętokrzyskiej i Szkolnej i odbierz swój prezent. Szczegóły na pkbxdevelopment.com.
1: Zacznij lato od najlepszych bitów. Już 27 i 28 czerwca jedyny rapowy festiwal stadionowy w Polsce. OSI All Star Festival. Na scenie przy Łazienkowskiej 3 w Warszawie zagrają m.in. BDS 2115, Sobel, White 2115, Żabson, Bambi, Malik Montana. Spiesz się, pula biletów ograniczona. Ruszaj już teraz na allstarfestival.pl. Zaprasza RMF Max.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
3: Skoda.

0: dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: I po reklamie.

0: Effects.
1: Rozkręć swój dobry vibe.
2: Klasa.
1: RMF Max. Hity na maksa.
2: Hity na maksa.
3: Czas na kolejny fresh RMF Max. Maciek Borchulski. Zapraszam was o 17. Posłuchajcie. A kierowcom we Fleszu o 17 przypominamy, że jutro wchodzą w życie nowe przepisy drogowe. Zatrzymani za jazdę po alkoholu zapłacą za obowiązkowe kursy redukujące 5 razy więcej niż do tej pory, czyli 2,5 tysiąca zamiast 500 zł. Kogo dotyczy ta zmiana?
4: Tych kierowców, którzy zostali złapani za jazdę na podwójnym gazie albo przekroczyli limit 24 punktów karnych i zostali skierowani przez starostę na szkolenia. Kursy reedukacyjne są dla nich obowiązkowe. Bez ich zaliczenia nie mogą znów prowadzić auta. Okazuje się, że do zaliczenia kursu edukacyjnego potrzeba jedynie 100% frekwencji. Takie kursy najczęściej trwają 2 dni, 2 razy po 8 godzin. Egzaminów nie ma.
3: A to był Michał Radkowski.
1: To jest RMF Max.
3: 10 sierpnia aplikacja Karty Krakowskiej zostanie wygaszona. Władze Krakowa apelują o instalację apki mKraków już teraz, aby uniknąć problemów, choćby podczas kontroli biletów. Co tracę, jeżeli się nie przeniosę się do mKraków?
5: Tracę przede wszystkim zniżki, bo uprawnienia do zniżek nie wygasają. Uprawnienia do Karty Krakowskiej nie wygasają, tylko wygasa na chwilę obecną funkcjonalność w telefonie, więc w momencie, kiedy będzie 10 sierpnia, nie będzie można się tam zalogować, więc wówczas to będzie taki jasny sygnał.
3: Wyjaśnił Daniel Wiśniowski, dyrektor Departamentu Marki Kraków. Wszczęto 2 śledztwa dotyczące Szpitala Południowego w Warszawie. Pierwsze dotyczy oszustwa na kwotę ponad 500 000 zł, drugie nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego.
6: Władze ratusza będą przesłuchiwane w zakresie tego drugiego śledztwa. Mamy bardzo dużo pytań do różnych osób, między innymi z nadzoru tego szpitala, z zarządu szpitala, do władz warszawskiego ratusza, które były odpowiedzialne za nadzór nad tym podmiotem.
3: Poinformował rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba. Postępowania dotyczą sprawy lekarza Dawida Kacprzyka, który zarobił w szpitalu w ubiegłym roku 1 600 000 zł. Na prowadzonym przez niego oddziale politycy KO mieli być przyjmowani bez kolejki. Warszawski Szpital Południowy ma już nową radę nadzorczą. W jej skład weszli Anna Walicka-Dąbrowska, Katarzyna Taraszkiewicz-Środzka i profesor Mariusz Bidziński. Nawet 90% kwoty, którą wydacie na montaż instalacji, może do was wrócić. Chodzi o instalację do łapania deszczówki w Poznaniu. Kasę można dostać w ramach trwającego programu mikroretencji.
7: Celem programu jest zwiększenie retencji wód opadowych i roztopowych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody w miejscu jej powstawania. Celem tego programu jest również ograniczenie skutków suszy i rozwój lokalnej retencji wód opadowych i roztopowych.
8: A kto może skorzystać z takiej opcji? Dla kogo to jest program?
7: Program jest skierowany do osób fizycznych, będących właścicielami bądź też współwłaścicielami nieruchomości.
3: Tyle prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Rafał Ratajczak. Rozmawiał z nim Przemek Wałczyński.
1: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max. Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
3: A w całym kraju wtorek zapowiada się słonecznie i bardzo ciepło. Najchłodniej jest nad morzem w Gdyni czy w Sopocie. Termometry pokazują tam około 22 kresek. W centrum, na przykład w Bydgoszczy czy Łodzi, temperatura w okolicach 24-25 stopni, a najcieplej w Rzeszowie, tam 28-29. Opadów dziś mniej, wiatr powieje słabo, ale ciśnienie też pozostaje wysokie. Kolejne dni to dalsza część upału. Bądźcie na to gotowi.
1: W tej chwili Max nadaje.
9: No i zaczynamy program od tego, że Natalia śmieje się ze mnie, a nawet sobie mikrofon nie włączyła.
10: Nie chciałam cię zagłuszać.
9: Prowadzę program
10: śmiechem
9: w kuckach, ponieważ mi się tak zaplątał kabel, że nie mogę wstać.
10: Ale przynajmniej włączyłeś mikrofon i znalazłeś słuchawki, a to też pewne nie było.
9: Ale już to trochę mnie nogi bolą, więc skończymy to wejście. Dzień dobry, Michał Siwek.
10: Natalia Kawałek, a to Andy Dust i Zokaria. No i kanał nadawczy, jakby ktoś

0: płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Zacznijmy Twoją historię z Renault. Zapraszamy do salonu Renault Zdunek, Koszalin, ulica Gnieźnińska 81.
2: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach w galerii Focus Mall w Zielonej Górze oraz w Centrum Handlowym Nowa Park w Gorzowie Wielkopolskim.

0: Danny i If Only You. I kiedy słyszę ten numer, znów mam 12 lat, a ten blond, nie chcę powiedzieć kto, znowu chłopak patrzy na mnie z plakatu na drzwiach do pokoju mojej siostry.
1: A się miało z brawo, nie?
0: No, Danny, legenda absolutna.
1: Właśnie miałam cię pytać, czy ty pamiętasz tę grzywkę, bo ona była ikoniczna, taka prostowana na prostownicę, tak na jedno oko, taka sztywna opadała. No to było coś. Ja w ogóle kiedyś Danego widziałam w filmie, poszłam do kina z klasą i nagle zobaczyłam tę twarz i zaczęłam krzyczeć po prostu na całą salę kinową. To jest Danny!
0: Ja też bym zaczął krzyczeć, ale z innych jakby emocji. RMF Max, jesteśmy z wami. Dziś pytamy o to, jaki serial ostatnio oglądacie, albo co, bardziej ogólnie,
1: szerzej,
0: co
1: szerzej
0: ostatnio w ogóle oglądacie. Mm-hmm. Bo to nie musi być serial, to nie musi być film, to może być coś innego. Z tego dziś zrobimy piosenkę.
1: Taki mamy ambitny plan. Być może z tego się urodzą jakieś fajne polecajki. Także śmiało odpalajcie swojego Messengera i napiszcie na priv do RMF Max, a my z tego spróbujemy zrobić piosenkę. RMF Max. A teraz, moi drodzy, podrzucimy wam taką klimatyczną nowość, która was dobrze nastroi do przekminek, co tam oglądane było. To taki projekt, Enklawa, Fukaj i Liwka, Chcę Więcej, takie fajne.
0: Tu nikt nie ma blond prostowanej grzywki.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie, obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już

0: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Bawaria Motors Katowice, Aleja Roździńskiego 204 zaprasza.
1: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 000 zł. Czeka na Ciebie w salonie w galerii Vivo w Pile.

0: 17:19. Another I Talk to You, czyli wkręcający beat w RMF Max.
1: A my się wkręcamy w ciekawe informacje. Być może słyszeliście, że Kraków postanowił pójść w ekorozwiązania i zamiast kosić trawę kosiarkami, aha, tak tradycyjnie.
0: Po co?
1: Po co? Jak można wziąć parę kóz i kozy sobie zjedzą co swoje. Nie będą chciały wypłaty, jak, prądu to jak, nie zeżre.
0: Jak komuś model koza 2000 nie pasuje, owcami też można, owce też zostały tak wypuszczone na krakowskie trawniki. Jak najbardziej, tylko na kozy trzeba uważać podobno.
1: Trzeba uważać, bo kozy mają to do siebie, że one się na trawie nie zatrzymują. Mojemu dziadkowi kiedyś prześcieradło zjadły.
0: Tak, one to później sprzedają podobno na czarnym rynku. To jest ta mafia słynna, Koza Nostra.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Ty musisz lecieć na bar.
4: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
5: Na błysk to nowość, jaką przynosi nam Dawid Podsiadło i czeka na wasze głosy na liście Hot Bands. Bardzo by chciał być najlepszy. Może to się wydarzy. Głosujecie na rmfmax.pl.
4: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max.

0: muzyka zawsze po pierwsze.
1: Tu się czuję hity.
0: RMF Max. Hity na maksa.
1: Hity na maksa.

0: najlepszych bitów. Już 27 i 28 czerwca jedyny rapowy festiwal stadionowy w Polsce. OSI All Star Festival. Na scenie przy Łazienkowskiej 3 w Warszawie zagrają m.in. BTOS 2115, Sobel, White 2115, Żabson, Bambi, Malik Montana. Spiesz się, pula biletów ograniczona. Ruszaj już teraz na allstarfestival.pl. Zaprasza RMF Max.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Bavaria Motors Gdańsk zaprasza.
2: Roku jedna myśl.

0: Jaki to piękny czas. Dobrze Wiktor Waligura śpiewał. 17:29 i 53 sekundy. Taki mamy czas, a za chwilę do tego czasu dorzucimy jeszcze mistrzowski flash sportowy.
1: Ja bym wolał mieć inny czas, bo my mamy środkowoeuropejski, przez co mecze u nas w nocy są.
0: Za dobrze byś miał.
1: Za dobrze bym miał, dokładnie. Mistrzowski flash sportowy teraz.
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
3: Mistrzowski flesz sportowy RMF Max, Maciek Borchulski. Zapraszam. Bez Fornala, Semeniuka i Kochanowskiego, ale za to z Wilfredo Leonem, Komendą i Popiwczakiem. Ta trójka znalazła się wśród 14 siatkarzy polskiej reprezentacji, którzy w środę rozpoczną w Gliwicach kolejny turniej Ligi Narodów Biało-Czerwoni. Zagrają z Belgią, Turcją, Niemcami i Argentyną.
4: Wydaje mi się, że takie zespoły można je wrzucić do takiego koszyka, że tak powiem, europejscy średniacy, tacy, z którymi powinniśmy wygrywać, ale każdy z nich może sprawić dużą niespodziankę.
3: Tyle libero kadry Jakub Popiwczak. Szymon Marciniak został wyznaczony do prowadzenia meczu Egiptu z Iranem w grupie G piłkarskich mistrzostw świata. Poinformowała o tym dziś FIFA. Będzie to drugi występ polskiego arbitra w tegorocznym mundialu. A już za półtorej godziny wracają piłkarskie mundialowe emocje. O 19:00 Portugalia-Uzbekistan. Będziemy śledzić dla Was to spotkanie.
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.

0: Ale bęgerek nowy w naszych szeregach.
1: A
0: to
1: fajniutki.
0: Moonlight i Fordo. Fordo to chyba jakiś kolega Galandalfa. Przepraszam. Alabama Ten to właśnie ten numer za nami i będziemy udawać, że nic się nie wydarzyło. Prognoza pogody zaraz w RMF Max.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Najlepiej słuchać w pracy.
7: Max robi mi dzień.
8: Max robi robotę. Yeah!

0: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Bawaria Motors Katowice zaprasza.
1: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Plaza w Rybniku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.

0: najlepiej zmiksowana playlista.
1: Say no more.
0: RMF Max. Hity na maksa.
2: Hity na maksa. Just keep watching.
3: A w całym kraju wtorek zapowiada się słonecznie i bardzo ciepło. Najchłodniej jest nad morzem w Gdyni czy w Sopocie. Termometry pokazują tam około 22 kresek. W centrum, na przykład w Bydgoszczy czy Łodzi, temperatura w okolicach 24-25 stopni, a najcieplej w Rzeszowie, tam 28-29. Opadów dziś mniej, wiatr powieje słabo, ale ciśnienie też pozostaje wysokie. Kolejne dni to dalsza część upału. Bądźcie na to gotowi.

Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Vivo w Pile. Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z

0: Halo Częstochowa. Ostatnie mieszkania na osiedlu neonowym od PKBX Development gotowe do odbioru. Wybierz mieszkanie dwupokojowe wykończone pod klucz lub trzy- albo czteropokojowe dostępne w stanie deweloperskim. Nie odkładaj decyzji. To doskonały moment, aby zamieszkać na swoim jeszcze przed wakacjami. Skontaktuj się z nami i poznaj ofertę ostatnich mieszkań na osiedlu neonowym. Szczegóły na stronie osiedleneonowe.pl. Osiedle Neonowe. Zamieszkaj wygodnie już teraz.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.

0: Rihanna, Only Girl, RMF Max z wami. A co wy oglądacie? Tego nie wiemy. Przynajmniej nie wiedzieliśmy jeszcze przed chwilą, a za chwilę się dowiemy.
1: Teraz już wiemy. Narzuciliście nas na mapy. Jest to mapa pełna inspiracji. Posłuchajcie i wyłapujcie tytuły.

0: Kubanzalia i Kyoto w RMF Max. To takie bardziej romantyczne, nostalgiczne dźwięki, ale mnóstwo energii. Na osi All Star Festiwalu będą już niedługo w Warszawie.
1: Tak, wszystko się zgadza, a my mamy bilety. I nie zawahamy się ich rozdawać po 18:00. Bądźcie z nami, a zgarniecie całkiem fajne paki biletów.
2: Reklama.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flesz sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
9: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
10: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: I po reklamie.

0: Tu RMF Max, Maciek Borchulski, zapraszam Was na kolejny flash. Posłuchajcie. Dziś mija 10 lat od rozpisania w Wielkiej Brytanii referendum, które zadecydowało o Brexicie. Na Wyspach trwa jubileuszowy rachunek sumienia. Jak on wygląda? O tym z Londynu Bogdan Frymorgan.
1: 7 premierów od 2016 roku. Tak wygląda italianizacja brytyjskiej polityki. Gospodarka skurczyła się o 6%, a młodzi ludzie, o których przyszłości zadecydował Brexit, z chęcią zagłosowaliby za powrotem do Unii Europejskiej. Wciąż czekamy na obiecane korzyści, ale ich nie widać. Najbardziej cierpi młode, stracone pokolenie, mówią uczestnicy prounijnych protestów. Są też głosy, które uparcie wierzą w niezależną przyszłość Wielkiej Brytanii, ale i one zaczynają mieć wątpliwości. Nie możemy wrócić, ale powinniśmy z Unią bardziej współpracować. 10. rocznica Brexitu nie jest na Wyspach powodem do radości.
0: Tyle na ten temat z Wysp.
2: To jest RMF Max.
0: Ciepło, coraz cieplej. Miasta szykują się na uderzenie afrykańskiego powietrza. W Katowicach dziś było 26 stopni Celsjusza, w niedzielę nawet o 10 stopni więcej. Działają już na szczęście wodne kurtyny.
3: Pani tak przeszła pod tą kurtyną, to dzisiaj się przydaje?
4: Bardzo. Bardzo jest tak upalnie, że nie da rady po prostu bez.
5: No może się przydać, ale chyba jakieś takie głębsze rozwiązania by się jeszcze lepiej przydały.
6: O, jak jest taki upał, to tylko pod fontanną gdzieś.
3: Upały to się dopiero zbliżają ponad 30 stopni w weekend. Co będzie pani robiła?
6: No nie wiem, w domu siedzieć chyba. Wentylator, rolety, picie i koniec.
0: Usłyszała na rynku w Katowicach Anna Kropaczek. Wiecha na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW. To oznacza, że nowy gmach osiągnął już docelową wysokość. A co znajdzie się w tym nowym gmachu?
7: Mamy 3 sale wykładowe, takie dość duże. Jedna na 250 osób i 2 sale na 160 osób. Kilkanaście sal wykładowych, takich mniejszych dla grup studenckich, 15-30 osobowych. No i mamy tę część, która jest profesjonalna, czyli studio nagrań, radio będzie się mieściło i odpowiednie laboratoria. No i będzie czytelnia tutaj umieszczona. Będą ogromne, jeśli tak można powiedzieć, korytarze, które będą wykorzystywane przez młodzież.
0: Mówił rektor UW Alojzy Nowak. A skoro już o uczelniach mowa, no to ma

0: Wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii nad Jeziorem w Koninie.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.

0: Manzel na Love i Heroes w RMF Max.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Kawałek.
2: Jesteśmy bohaterami, tak nam pięknie zaśpiewał właśnie Mans i mamy nadzieję, że ktoś z Was stanie się bohaterem naszego dzisiejszego programu i zgarnie podwójną wejścióweczkę na Oshi All Star Festival, a takie fajne karnety mamy, takie, że Wam się spodobają.
0: Karnecior, ale w ogóle są super, takie ładne.
2: Bardzo ładne.
0: Ale najważniejsze jest, co jest na nich, bo na nich jest na przykład line-up taki BDOS 2115, White, Żabson, jest Jan Rapowanie, Young Iggy, Kukę, Bambi, Sobel, Boże, Młody West.
2: Still counting.
0: Dużo raperskich, dużych nazwisk i ksywek na tym festiwalu.
2: 27-28 czerwca, więc to jest dosłownie już za chwilę. W tym tygodniu, jeżeli chcielibyście się wybrać, nie macie planów na weekend, no to od tego macie kanał nadawczy. A z nami jest tak, że żeby coś u nas wygrać, to z nami trzeba, słuchajcie, w coś zagrać.
0: Pobawić się z nami.
2: Jakoś się pobawić.
0: Bo z nami się nikt bawić nie chce, my z wami musimy się pobawić.
2: My jesteśmy tymi wrednymi, wkurzającymi wszystkich kuzynami.
0: Pobaw się z kuzynem. Kuzyn nie jest taki zły. Tymczasem kuzyn.
2: I dzisiaj, słuchajcie, proponujemy państwa miasta, w sensie państwo, miasto, rym do miasta, rym do państwa, bo jako, że jest to taki festiwal raperski, hip-hopowy, oni tam dużo rymują, to wy też nam coś ponawijajcie.
0: Ja teraz odliczam. X, Y, Z.
2: A nie, to ty. Czekaj. Dobra, mam nadzieję, że ty cały czas tam alfabet leci.
0: Nie, od nowa. X, Y, Z.
2: No, dobra. Tak się zastanawiam, gdzie cię zatrzymać, bo mamy trochę czasu. Stop.
0: H.
2: H, CH czy samo H?
0: Samo H.
2: Samo H. Państwo, miasto, rym do państwa, rym do miasta. Piszcie na Messenger RMF Max. To, co będzie najciekawsze, najbardziej kreatywne i pokręcone, to tam będziemy dzwonić, tam sobie pogadamy.
0: A festiwal na Stadionie Legii, Oshi All Star Festival, to może być miejsce, w którym niedługo się znajdziecie.
2: Litera H, pamiętajcie.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Bawaria Motors Katowice. Zaprasza.
1: Flamingi pojawiły się w zielonych arkadach. To wróży lato, pełne fantastycznych przygód.
2: I weekend pełen udanych zakupów. W niedzielę handlową też.
1: Od 26 do 28 czerwca zrób zakupy w zielonych arkadach za minimum 600 zł na max dwóch paragonach i zgarnij wakacyjny prezent. Kultowego, dmuchanego flaminga. Czekamy na Ciebie w ostatni weekend czerwca z handlową niedzielą.
2: Szczegóły na zielonearkady.com.pl.

modelki i włodarski. Lubię cię jak lato, lubimy lato i bardzo się cieszymy, że to lato już jest. Wiemy, że są takie miejsca w Polsce, gdzie jest dosyć ekstremalnie pod kątem temperatury, ale są też takie miejsca.

0: produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: Bob Sinclair, Kajsa, I Can't Wait. Wielkie muzyczne emocje za nami, przed nami te sportowe. Trochę o nich za chwilkę usłyszycie.
1: Znów bierzemy oko w rękę i rzucamy nim na drugą stronę globu.
0: Pach!
1: Ale trafiliśmy jakiegoś Meksykanina, widzisz.
2: Tu mistrzowski flesz sportowy RMF Max, Maciek Borchulski, witam ponownie. Już za pół godziny mundialowe starcie Portugalia-Uzbekistan, przed tymi drugimi arcytrudne zadanie z wielu powodów. Po pierwsze są debiutantami, po drugie Portugalia już nie tyle może, co musi wygrać. Cristiano Ronaldo i spółka po remisie z Demokratyczną Republiką Konga chcą zmazać złe wrażenie. Później jeszcze Anglia kontra Ghana. Jakie są przewidywania co do tego meczu?
3: No tutaj oczywiście łatwo wskazać faworyta w tym starciu. Jest nim zespół z Europy, ale drużyna z Afryki zapowiada walkę. To drużyna z trzema lwami na koszulce, ale my pochodzimy z Gany i mamy 33 miliony lwów gotowych do walki i właśnie to zamierzamy zrobić. Mówił portugalski selekcjoner Gany Carlos Queiroz.
2: A to był Wojciech Marczyk, początek tego meczu o 22:00.

0: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Vivo w Pile.
1: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Gdańsk. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 100 marek do wyboru. Gap, Columbia, Crocs, Pepe Jeans, Kazar, Adidas, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet Gdańsk, Przywicka 8.

0: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Plaza w Rybniku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Bawaria Motors Warszawa Janki Piaseczno zaprasza.
2: Zapraszam do stanowiska.
3: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
2: Pani Ania jest na urlopie.
3: Czyli niczego nie załatwię.
2: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
3: No i to jest zmiana.
4: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
5: Tego lata żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 26 czerwca, w piątek, widzimy się w Wadu.

0: RMF Max.
1: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kaszuła MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99 zł. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: I po reklamie.

0: super promocjach Teddy.
1: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
2: Na plażę, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galerii MK i Centrum Handlowym Forum w Koszalinie oraz w Centrum Handlowym Jantar w Słupsku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
3: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
4: Gdynia Łużycka 9, Gdańsk Elbląska 81. Autoryzowany dealer Mercedes-Benz, BMG Goworowski.
5: A ty do tego dorymowujesz kolejny. Masz 30 sekund, co najmniej 3 razy musisz skutecznie dorymować, żeby zgarnąć te wejściówki. Jasna sprawa?
6: Jasna.
7: Czy jesteś gotowy, żeby usłyszeć pierwszy wers do dorymowania?
6: Tak.
7: Okej, okay, no to lecimy. Jakbym nie miał gustu, to bym się nie lubił?
6: Jakbym nie miał gustu, to bym się nie lubił. Może bym coś wypił, to bym się nie zgubił.
7: Super. California Love na koszulce?
6: California Love na koszulce.
7: Szybko, dawaj. Na koszulce?
5: Możesz powiedzieć dalej.
6: Na koszulce...
7: Dawaj. Cokolwiek.
6: Wypijmy za błędy.
5: Kamil! Ja nawet nie wiem, co powiedzieć.
6: Trema.
7: My w szoku, ale jesteśmy wielkimi fanami tego, jak rymowałeś, więc ja bym mimo wszystko jakiś tutaj bilecik, chociaż jeden karnecik taki obchnęła.
5: Jeden?
7: No jeden.
5: Bo, nie możemy dać pełnej nagrody jednak. No Kamil, coś jeszcze chciałeś tutaj wywiad pomeczowy dorzucić?
6: Myślę, że jeden to żona mnie nie puści.
5: Ale do czego to był rym, Kamil?
7: Do życia to był rym.
6: Do White. 1-1-5.
5: Dobra, damy jeden za styl.

0: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
1: Uwaga! Super promocja w Teddy!
2: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
3: agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
10: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
11: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
12: I po reklamie.

0: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
1: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.

0: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Bawaria Motors Katowice, Aleja Rozdzińskiego 204 zaprasza.
1: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF? Wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
2: No i oczywiście wieczór przynosi lekkie ochłodzenie, ale nie da jakiegoś wielkiego wytchnienia. Dziś najchłodniej było w Sopocie czy w Gdyni, ale nawet tam 23 stopnie na plusie. Centrum kraju to już okolice 25 stopni. No a południe czy południowy wschód to nawet 29-30. Teraz oczywiście temperatura spada, ciśnienie jest wysokie.
3: Gramy hity na maksa.
4: Gramy, będzie pauza, za chwilę jest 19.03 i my też tu jesteśmy, Natalia Kawałek.
5: I Michał Siwek, dzień dobry.
4: No i coś byś jeszcze powiedział?
5: Ja mogę powiedzieć,
4: no to
5: tylko poczekaj, bo teraz RMF Max. Widzisz, jak ja przewiduję wydarzenia? Teraz
4: no,
5: bauza i Magnetic.
4: No to powiedziałam, że będzie bauza.
5: Rzeczywiście.
4: No?
5: Przeprowadzimy was przez
4: powiedz
5: resztę
4: coś,
5: tego wieczora. Suchą stopą też nie, bo się spoci na pewno, bo jednak taki upał. Ale taką stopą prąsającą, bo bangerów będzie dużo. Zaraz Nico and Vince, Am I Wrong? Zostańcie z nami w RMF Max.

0: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
1: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Gdańsk. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 100 marek do wyboru. Gap, Columbia, Crocs, Pepe Jeans, Kazar, Adidas, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet Gdańsk, Przywicka 8.

0: No to jedziemy.
1: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
2: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
3: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.
4: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: W końcu, nareszcie się doczekali swojego święta w kalendarzu. Tylko żeby jeszcze dzieci o tym pamiętały. To jest wygranko dopiero.
6: Ja pamiętam.
5: No to gratuluję.
6: Ale jeszcze chciałbym, tata, jak słuchasz przez radio, też oczywiście wszystkiego, co najwspanialsze.
5: Tata, ja tobie też.
6: Ale wszystkim tatom.
5: Wszystkim tatom. Natomiast nie tylko naszym.
6: Dużo różnych pytań zostało dziś zadanych na temat tatów, ale najważniejsze moim zdaniem nie zostało zadane jeszcze. Czym się różni tata od mamy?
5: Są na pewno różne proste skojarzenia, ale my was prosimy niekoniecznie o te najprostsze, tylko o takie, które...
6: Bo ja
5: jak
6: uważam,
5: je wypowiemy, to tatom się zrobi miło.
6: O. Że tata lepiej wzdycha.
5: Dużo lepiej.
6: O, tak jak tata westchnie, to nikt tak nie westchnie. Ja do taty chodziłem pytać, czy mogę na imprezę iść. Większa szansa powodzenia była na przykład. Messenger RMF Max, tam odpowiedzcie, czym waszym zdaniem, czym w waszym przypadku różni się tata od mamy. Bardzo jesteśmy tego ciekawi.
7: RMF Max.
5: A tu podrzucamy wam jeszcze taką nowość. Mikolas i Trips, Hard to be Humble.

0: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW Ideis. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
1: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
2: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW Ideis. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 25 czerwca można skorzystać z promocji Wczesnem. Szczegóły na ideis.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Amata leci w radiu.
5: A Tama?
4: To Bobrów trzeba pytać.
5: Czym się różni tata od mamy? Zbieramy informacje, a odpowiedzi na Messengerze RMF Max. Czekamy.
6: Ogłoszenie RMF Max.
7: Ty musisz lecieć na bal.
8: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
9: Na błysk to nowość, jaką przynosi nam Dawid Podsiadło i czeka na wasze głosy na liście Hot Bands. Bardzo by chciał być najlepszy. Może to się wydarzy. Głosujecie na rmfmax.pl.
10: Hot Bands Extra.
8: Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
6: Ogłoszenie RMF Max.

0: okazji Dnia Taty pytamy was, czym tata różni się od mamy. Madzia napisała: mama sprząta, żeby odpocząć, tata odpoczywa, żeby posprzątać. Mocne.
1: Pozamiatane. Tato, można odpoczywać.

0: Dobra, pola lali, skukę, 2115, to pora wrzucić jakieś konkretne tematy, a mamy parę konkretnych sportowych tematów, tak się składa.
1: Mistrzowski flash sportowy. Po raz kolejny będziemy trzymali rękę na dość szybkim pulsie wydarzeń na mundialu. Posłuchajcie koniecznie.
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
3: To kolejny mistrzowski flesz sportowy RMF Max. Portugalia i Uzbekistan grają. Cristiano Ronaldo strzela, to już możemy powiedzieć na pewno, choć ten mecz jeszcze się nie skończył. A dlaczego to, że słynny CR7 trafia, jest tak ważne? O tym Cezary Dziwiszek.
4: Dość powiedzieć, że legendarny CR7, jak się okazuje, nie strzelił żadnego gola w 10 kolejnych meczach mistrzostw świata i Europy. Tymczasem wielki rywal Ronaldo, Lionel Messi, w tym czasie tylko na mundialach zanotował łącznie 16 goli i asyst. Jak wiemy, na tym turnieju trafił do siatki już 5-krotnie. Wczoraj został zresztą najlepszym strzelcem w historii Mistrzostw Świata.
3: No to wszystko oczywiście nie koniec emocji.

0: zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
1: Gdynia Łużycka 9, Gdańsk Elbląska 81. Autoryzowany dealer Mercedes-Benz, BMG Goworowski.
2: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

0: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Bawaria Motors Katowice. Zaprasza.
1: Uwaga! Super promocja w Teddy!
2: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.

0: I co, zapisałeś się już na studia?
1: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
0: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
1: Brzmi jak miejsce dla mnie.
2: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
3: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

0: Jaki tam stan, pani Natalio, na boisku?
1: Właśnie ci krzyczałam tuż przed włączeniem mikrofonu, jak już miałeś słuchawki. 3-0.
0: Dla Portugalii.
1: Tak.
0: W meczu z?
1: Bez bramki Stanem, czyli Uzbekistanem.
0: Uzbekistan na boisku, tutaj z wami w radiu Bezbekistan, czyli kanał nadawczy, jesteśmy.
1: Ja pragnę podkreślić, to dopiero 39 minuta, więc tam się jeszcze dużo wydarzy. U nas natomiast za chwilę wydarzy się prognoza pogody, a później to zobaczymy.
0: A zobaczy się.
2: Reklama. Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
3: O Barbara, to szybciutko biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
2: No racja, on lubi w technologię.
3: No lubi.
4: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki.

0: niezapomniane Lato na Maxa zapraszają burmistrz Wadowic Bartosz Kaliński, partner trasy Wojanek i RMF Max.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: I po reklamie.

0: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Bavaria Motors Gdańsk zaprasza.
1: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galerii MK i Centrum Handlowym Forum w Koszalinie oraz w Centrum Handlowym Jantar w Słupsku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.

0: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
1: Uwaga! Super promocja w Teddy!
2: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.

Jeżeli słyszysz tę nowość, jeżeli słyszysz ten hit, lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Cristiano Ronaldo się uśmiecha. Cristiano Ronaldo prowadzi Portugalię do pierwszego zwycięstwa
1: ale
0: na tym turnieju.
1: Pięknie po portugalsku.
0: Tak, bo ja się nauczyłem właśnie tak po portugalsku wypowiadać. Cristiano Ronaldo. To tak trochę zawsze mi się z rumuńskim kojarzyło, szczerze.
1: A to jednak portugalski bardziej. Bundia, wiesz.
0: 3-0 z Uzbekistanem Portugalia prowadzi.
1: Bez bramki Stanem. To jest mój postulat. Zmieniamy nazwę klubu, znaczy klubu państwa. Tak, chyba że strzelą w drugiej połowie, bo dopiero pierwsza za
0: nami. To wtedy odwołujemy postulat. Michał tak. Siwek.
1: Natalia Kawałek, pięknie dziękujemy za dzisiaj, a teraz czas na Tour de Club.
2: Dawid Związek, ruszamy sobie w Tour de Club w RMF Max i lecimy po fajnych propozycjach klubowych z różnych zakątków Polski. To może od północy zaczniemy. Nowy harem w Gdyni, który w piątek przywita weekend imprezą Disco Harem Latino Edition, także latynoskie brzmienie, łatwo się domyślić, będą rządzić. Natomiast w sobotę będziemy witać nie tylko weekend, ale lato. Hello Summer, Martin Zoom za dekami, dużo tropikalowych, dużo house'owych brzmień od 22:00. Na White Party zaprasza Energy 2000. Przenosimy się do Katowic. Impreza nawiązująca do legendarnych White Sensation, także obowiązkowo na biało przychodzimy. W sobotę z kolei impreza dedykowana płci pięknej księżniczki na salonach z fajnymi bonusami, prezentami i nagrodami dla pani. Jeszcze Warszawa na deser, klub Explosion, gdzie też w piątek powitanie lata, pierwsze w sezonie Explo Summer Party w tropikalnym klimacie. W sobotę natomiast w Explosion Luca Rossi na scenie, a za dekami na klubowej Meshi.
3: Reklama. Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
4: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Uwaga! Super promocja w Teddy!
9: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
10: I po reklamie.

0: 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
1: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
2: I dlatego wróciłeś na studia?
1: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
3: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Wrocław. Uniwersytet DSWiD. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
4: Fazy pucharowej.
5: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
6: Okej, wtorek w szkole już zaliczony, zamknięty, czyli jeszcze tylko środa, czwartek i zaczynamy oficjalnie wakacje. Czujecie to? Przemek Grabowski, witajcie po 20 w RMF Max. Sprawdzamy, kto będzie rządzić w wakacje na liście przebojów i kto jest dzisiaj na liście Hot Bands. Będą też nowości, będą premiery, a zestawienie otwiera dzisiaj Terry Swims, tak śpiewa na 10. Mr. Know It All.

0: Halo Częstochowa. Ostatnie mieszkania na osiedlu neonowym od PKBX Development gotowe do odbioru. Wybierz mieszkanie dwupokojowe wykończone pod klucz lub trzy- albo czteropokojowe dostępne w stanie deweloperskim. Nie odkładaj decyzji. To doskonały moment, aby zamieszkać na swoim jeszcze przed wakacjami. Skontaktuj się z nami i poznaj ofertę ostatnich mieszkań na osiedlu neonowym. Szczegóły na stronie osiedleneonowe.pl. Osiedle Neonowe. Zamieszkaj wygodnie już teraz.
1: I co, zapisałeś się już na studia?
2: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
1: Sprawdź Uniwersytet DSW Teis. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
2: Brzmi jak miejsce dla mnie.
3: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Teis. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW Teis. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Ty plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.

Przy tym numerze buja się Ibiza, my też tutaj w Polsce. Hurzeli Ultra na T w zestawieniu listy Hot Bands. We wtorek Moving to the Sun, miejsce ósme. Za chwilę Olivia Rodrigo w Drop Dead, kto czeka? Ale teraz kolejna klubowa propozycja już na lato na Maxa 2.6. Wracają do nas Włosi z Meduzy na wokalu Rani. Robię głośniej i czekam na wasze głosy teraz. Tak leci Silence.

0: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW Ideis. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
1: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
2: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW Ideis. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 25 czerwca można skorzystać z promocji Wczesnem. Szczegóły na ideis.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.

0: Mogło być lepiej, oczywiście, że tak. Może jutro. Olivia Rodrigo, Drop Dead, zatrzymuje się we wtorek na miejscu siódmym. Olivia zapowiedziała wyjątkowy festiwal, zorganizuje go pod koniec wakacji w Kalifornii. To będzie festiwal, gdzie będą śpiewały tylko dziewczyny. Chłopaków też będą wpuszczać, jakby co, ale na scenie tylko laski. Zostańcie z RMF Max, bo wróci John Summit. Za chwilę też sprawdzimy, gdzie ląduje Tame Impala i Jenny. Wiem, że czekacie na Drakulę.
1: Sponsorem programu Hop Benz jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
2: Reklama. Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
3: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
2: No racja. On lubi w technologię.
3: No lubi, lubi.
4: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy.

0: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
1: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Gdańsk. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 100 marek do wyboru. Gap, Columbia, Crocs, Pepe Jeans, Kazar, Adidas, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet Gdańsk, Przywicka 8.

Kto z was był w Warszawie na Estate of Trance? Wszyscy bawili się doskonale, było tłoczno. John Summit też zagrał doskonale, solowo, jak i w duecie z Arminem Van Burenem. Tutaj nowość od Johna Summita, jeszcze poczekalnia listy Hobbens. Śpiewała Julia Church, Shades of Blue. No, gdyby wszyscy fani Johna Summita, którzy byli na Estate of Trance w sobotę w Warszawie, rzucili się, zagłosowali, to może jutro mielibyśmy go już wysoko w zestawieniu. Może byłby lepszy niż Wiktor Waligura, który otwiera dzisiaj pierwszą piątkę listy Hobbens. Cztery pory roku.

Czyli rozumiem, że ona chyba żałuje tego związku. No tak można wnioskować po tytule ich historii zaśpiewanej przez Ariane Grande. Hate that I made you love me. Ariana robi to, co robi najlepiej. Śpiewa doskonale, wzrusza i czeka na debiut w tym tygodniu na liście Hot Bands. Głosujcie pod rmfmax.pl. Otwieramy pierwszą trójkę. Tutaj Ale Farben pozdrawia z Berlina, jego Body Talk.

0: Flamingi pojawiły się w zielonych arkadach. To wróży lato pełne fantastycznych przygód.
1: I weekend pełen udanych zakupów. W niedzielę handlową też.
0: Od 26 do 28 czerwca zrób zakupy w zielonych arkadach za minimum 600 zł na max dwóch paragonach i zgarnij wakacyjny prezent. Kultowego, dmuchanego flaminga. Czekamy na Ciebie w ostatni weekend czerwca z handlową niedzielą.
1: Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
2: No to jedziemy.
3: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salonę Cherry i świętuj w Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
5: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.

0: Idealny numer do parkowania konia. No jeszcze tylko konia mi tutaj pod RMF Max brakuje, ale może kiedyś dojadę słuchając tego numeru. Taki trochę dance, ale taki wiecie, taki trochę westernowy, amerykański. Yearbox i jego nowość Babylon czeka na wasze głosy, rmfmax.pl. Sprawdzamy, odliczamy codziennie od 20 na miejscu trzecim dzisiaj, ale Farben, jego Body Talk, dwójka należała do Dawida. Dawid Podsiadło, jego nowość na błysk, prawie najlepszy. Ale jest tutaj lepszy duet. Tak, to duet tych gagatków. Martin Garrix i Ed Sheeran mają najwięcej waszych głosów na hop i jedynkę dzisiaj w numerze Repeat It.
1: One.
2: One.
1: One.
2: One.
1: Numer

0: Na pewno jeszcze będzie repeat, na pewno jeszcze to powtórzymy. Repeat it, Martin Garrix, trzy rany, nowa jedynka na liście Hot Bands. Zostańcie z RMF Max, wracam z dobrym bitem, teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Dawid Związek, ruszamy sobie w Tour de Club w RMF Max i lecimy po fajnych propozycjach klubowych z różnych zakątków Polski. To może od północy zaczniemy. Nowy harem w Gdyni, który w piątek przywita weekend imprezą Disco Harem Latino Edition, także latynoskie brzmienie, łatwo się domyślić, będą rządzić. Natomiast tutaj w sobotę będziemy witać nie tylko weekend, ale lato. Hello Summer, Martin Zoom za dekami, dużo tropikalowych, dużo house'owych brzmień od 22:00. Na White Party zaprasza Energy 2000, przenosimy się do Katowic, impreza nawiązująca do legendarnych White Sensation, także obowiązkowo na biało przychodzimy. W sobotę z kolei impreza dedykowana płci pięknej księżniczki na salonach z fajnymi bonusami, prezentami i nagrodami dla pani. Jeszcze Warszawa na deser, klub Explosion, gdzie też w piątek powitanie lata, pierwsze w sezonie Explo Summer Party w tropikalnym klimacie. W sobotę natomiast w Explosion Luca Rossi na scenie, a za kamina klubowej Meshi.
2: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Najlepiej słuchać w pracy.
6: Max robi mi dzień.
7: Max robi robotę. Yeah!
5: Od tego jesteśmy. Mocne hity. Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9:00 w RMF Max.
8: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
5: Patryk spróbował szczęścia. I co się stało?
7: Patryk!
9: Wygrałeś całą kasę od RMF Max!
5: To może teraz twoja kolej. Zgarnij 25 tysięcy złotych. Szyfr do wygranej. Wyślij SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
10: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
11: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: I po reklamie.

0: To jest ponownie mistrzowski flash sportowy RMF Max. Maciek Borchulski, zapraszam. Przełamanie słynnego Cristiano Ronaldo, a do tego jeszcze gole jego kolegów. Pod takim znakiem zainaugurowaliśmy dzisiejsze wieczorne mecze na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Portugalia pewnie wygrywa z Uzbekistanem, a kto jeszcze będzie się dziś cieszył? Chętnych jest co najmniej kilku.
1: Drugie spotkanie grupy K, Kolumbia, Demokratyczna Republika Konga, odbędzie się nad ranem. Wcześniej mecz w grupie L o 22:00 Anglia zagra z Ganą, o 1:00 w nocy Panama z Chorwacją. Po zwycięstwie nad Senegalem i zapewnieniu sobie awansu do fazy pucharowej poświętowali fani z Norwegii. Ci w Oslo o świcie pod oknami króla Haralda V skandowali pobudka. Ci w Nowym Jorku siadali gdzie popadnie i urządzili tradycyjne wiosłowanie.
0: Tyle Cezary Dziwiszek.

0: Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what you're a romance.
1: Jeżeli słyszysz tę nowość, jeżeli słyszysz ten hit, lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

Tender Lights Off, imprezowo, Juste, Jak Style i On, to dla każdego wędkarza dzisiaj, bo mamy dzień wędkarza. No o tej porze to już trochę późno na ryby, chyba, że takie nocne ryby. Tylko nie róbcie za głośniej RMF Max, żeby rybek nie spłoszyć, a po rybach wieczorne bity, za chwilę Shakira, teraz Jax Jones, dla wszystkich z wędką, bez wędki, Jax Jones na razie nie myśli o wędkowaniu, zbyt wiele czasu spędza na koncertowaniu, na imprezach i miksowaniu. Jax Jones i jego Breathe.

Super Saxo Beat, ale to był gorący hicior kiedyś, nawet jedynka na liście Hot Bands dawno temu, Aleksandra Stan, no i zrobiło się gorąco w Europie, w Polsce też ostatnio zimno chyba nie było, temperatury też będą u nas rosły, ale nie aż tak, jak dla przykładu we Francji, gdzie temperatury sięgają nawet do 40, w słońcu nawet lekko powyżej 40, w związku z tym nawet odwoływane są koncerty w stolicy Francji, bo w Paryżu po prostu coraz częściej brakuje mocy. Teraz nie będzie nam brakować mocy. Będzie dużo mocy. Nasza klubowa nowość w RMF Max. Ekipa Chainsmokers i Ellie Oaks rozpędzają się w numerze Echo.

0: Save My Love to DJ Marshmello, dla którego akurat tutaj zaśpiewała Ellie Goulding. A jak dobrze znacie hity Ellie? Rozpoznalibyście wszystkie, te największe. A jak dobrze znacie hiciory i w ogóle Taylor Swift? Zapraszam. Kto uważa się za wielkiego fana, fankę Taylor Swift? No to macie wyzwanie na rmfmax.pl. Jest nowy quiz. Jak ty dobrze znasz Taylor Swift? Kto zna najlepiej? Dajcie znać, ja też tam będę za chwilę. A w głośniku James Blunt, wróci też Eminem i Somber.
1: Max. Reklama.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
4: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
5: Siemano rano!
4: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
6: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
8: Notino. Today is yours. Feel good.
9: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
10: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
9: No racja. On lubi w technologię.
10: No lubi, lubi.
11: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki.

0: spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
1: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
2: I po reklamie.

Za 12.12 to nie aktualna godzina, oczywiście, tylko Zomber w jego hicie 12 to 12. Teraz prezent urodzinowy dla naszej już dorosłej Julki. Piszcie, kto świętuje, zostawiajcie życzenia na urodziny na maksa pod rmfmax.pl. Julka już dorosła, no i na 18 życzymy ci przede wszystkim, żebyś miała tyle energii, ile masz wtedy, gdy planujesz wyjście ze znajomymi, i tyle szczęścia, ile potrzeba, żeby następnego dnia nie oglądać kompromitujących zdjęć. No i żeby nie było po oficjalnym party, tak? Sweet 18 będzie w sobotę, ale w kalendarzu to już dzisiaj. Julka, wszystkiego najlepszego od całej twojej nie tylko szkolnej ekipy, no i przede wszystkim od Sebastiana, który się postarał i był aktywny na rmfmax.pl. Miłej zabawy!

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Bawaria Motors Katowice zaprasza.
1: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galerii MK i Centrum Handlowym Forum w Koszalinie oraz w Centrum Handlowym Jantar w Słupsku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.

Daniela Kungs i jego imprezowe house'owe This Girl. No teraz też house'y, ale mieszane z afro, czyli afro house'y. Coraz bardziej popularny gatunek także u nas w Polsce, czyli muzyka house, plus afrykańskie rytmy, afrykańskie bity oraz inspiracje. I tak się składa, że mistrzem tego afrykańskiego gatunku house'u jest Shimza. Tutaj jest Arko, numer, który ja robię głośniej, nie mogę się od tego oderwać i polecam wam już na wakacje. Fire, fire.

0: właśnie dlatego lubię modelki. Śpiewające modelki oczywiście, lekko wakacyjnie i z energią, którą polecamy na lato. Lubię cię jak lato. W RMF Max dziewczyny rządzą, modelki są po prostu the best. Wiem, że też są z drugiej strony fani modelek. A czy są ze mną fani lipy? Jakiej lipy? No Dua Lipa przed wami. Będą też Kacperczyki. Wróci również Etriran i David Guetta, który zrobił kolejny remix. Już nie 10, nie 20, nie wiem, może 50 czy 60. Trudno to już policzyć.
1: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit. Patryk spróbował szczęścia. I co się stało?
5: Patryk!
6: Wygrałeś całą kasę od RMF Max!
4: To może teraz twoja kolej. Zgarnij 25 tysięcy złotych. Szyfr do wygranej. Wyślij SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
8: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: Ale sztosy.
11: Ale co?
10: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
12: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
13: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
12: Kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
14: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: I to jest piękna gra!
16: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
15: Tak, wiedziałem!
16: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: I po reklamie.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

Kylie, give me one more chance for romance, ale to w nowej wersji było przecież zremiksowane ostatnio. Akcent. Tak, akcent. Nie nasz polski akcent, bo można się pomylić. Przemek Grabowski, witajcie po 22. No to zagramy coś jeszcze dla każdego taty, który o tej porze już po pracy, chociaż niektórzy to jeszcze w robocie, niektórzy zaczynają, jeszcze trwa dzień taty. Można jeszcze odrobić zaległości, no to dla każdego taty wieczorowo w RMF Max. Kacperczyk i Vito Bambino. Bo to

Bad Habits od Eda Sheerana, który, uwaga, szykujemy się, zapowiada muzyczną przerwę, powiedział, że nie będzie na razie nowej muzyki. Jak skończy amerykańskie występy, to nie będzie przez jakiś czas trasy, bo musi się skupić na życiu osobistym, na zdrowiu i przede wszystkim na rodzince, bo Ed zaczyna trochę żałować, że za mało czasu spędza ze swoimi dzieciakami. Teraz nowość w RMF Max. Gracie Abrams na razie na żadną przerwę się nie wybiera, ma dla nas nowość, tak śpiewa właśnie w tej piosence. Hit the Wall.

dwa dni. Tabletka wieczorowa w RMF Max. No jeszcze tylko dwa dni. Jeszcze środa, jeszcze czwartek w szkole. I zaczynamy. To jakby co, to ja zapraszam was na piątek. No bo w piątek wieczorem będziemy grać bardzo imprezowo. No i będziemy świętować oficjalnie wakacje 2026. I za chwilę na takie wakacyjne preparty Eben, jego Halo, wróci też Avicii. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by me.

Energia od Rudimental w RMF Max. Będzie także energia w piątek na starcie wakacji. Wszyscy jesteście zaproszeni gdzie? Do Wadowic, bo w Wadowicach w piątek nasz przystanek lata na maksa. To powrót do najlepszego imprezowego oblicza lata. Mamy dla was na naszej muzycznej scenie gwiazdy. Będzie Grzegorz Chyży, zaśpiewa swoje największe hity. Ola Bieniasz rozgrzeje was hitami z RMF Max w swoim DJ-skim secie. Będzie także Mortalcio. Wiem, że kochacie, wiem, że czekacie. Tak więc z kim się widzimy? Przepraszam, pomyliłem się, nie w sobotę. W piątek, oczywiście, w piątek w Wadowicach. Szczegóły na rmfmax.pl.

0: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Bawaria Motors Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 195 zaprasza.
1: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

wiecie, że przeciętny człowiek to rozpoznaje znajomą piosenkę już po kilku pierwszych sekundach albo po jednej nutce, jak w telewizji, ale nie w tym przypadku, bo to nowość, która dopiero się rozkręca. Moonlight i Fordo, nasz import ze Stanów, czyli Alabama Ten. Ale teraz kawałek, który można rozpoznać po pierwszej nutce, bo to tak naprawdę house'owy klasyk Boba Sinclara, który postanowił odświeżyć swoją produkcję i zaprosił tutaj do śpiewania Kaizę. Polecam wam ten beat w RMF Max, Bob Sinclair i Kaiza, I Can't Wait.

0: sezon to Dawid Posiadło. Ciekawe, jak długo pracował nad tym hitem, bo niektóre, największe, to powstały w mniej niż godzinę. Były takie przypadki w historii, ale teraz dzięki AI to można zrobić hiciora w mniej niż minutę. Dawid Posiadło, dziękuję za wasze wsparcie na liście Hot Bands. I za chwilę Teddy Swims, który jutro może wrócić na szczyt w numerze, który zagram wam za chwilę. Mr. Know It All.
1: To my. Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć.
2: Ale etykieta musi być.
1: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
3: I po reklamie.

0: muzyka zawsze po pierwsze.
1: Tu się czuję hity.
0: RMF Max. Hity na maksa.
1: Hity na maksa.

ale energetycznie tutaj Roxy poleciała i White. Chciałam ciebie więcej i chcę więcej głosów na liście Hot Bands. Czy to będzie jedynka przed startem wakacji? Roxy byłaby na pewno przeszczęśliwa. Pozdrawia wszystkich swoich fanów rmfmax.pl. Czy może jednak Roxy w tym tygodniu wyprzedzą Justin Bieber i Nicki Minaj? Bo przecież wrócili też na listy przebojów dookoła świata, także u nas w RMF Max. Ich Beauty and a Beat.

Samba, to ekipa z Niemiec, czyli Jonotas i nasza z Polski Bryska. A wiecie, że słuchanie ulubionej muzyki może poprawić nastrój już po kilku minutach? To taka wiadomość na wieczór, na noc i na jutro. No wiadomo, muzyka to jeden z najprostszych sposobów na lepszy dzień, lepszy wieczór, lepszą noc przy jego bitach. To mi przynajmniej zawsze poprawia się samopoczucie. Robin Schulz i nasza kolejna nowość w RMF Max. Better Times.

robi klimat wieczorowo w numerze win, a teraz wiadomość dla szukających miłości. Nie stresujcie się, jeżeli nie jest łatwo. Nie zawsze będzie łatwo. Przeciętny mężczyzna pocałuje 16 kobiet, będzie miał 8 związków, 2 razy złamane serce, zanim spotka swoją idealną partnerkę, tak więc trzeba swoje przeżyć, ale przecież miłość od pierwszego wejrzenia też się zdarza i trzeba w nią wierzyć. Za chwilę numer, w którym można się zakochać. Wróci Kini Zimmer, będzie też baza, wiem, że lubicie, wiem, że wspieracie i wiem, że tańczycie. Pojawi się symulacja bazy. RMF Max.

przy tobie to Czermi w RMF Max. Graba ma dla was wyzwanie. Kto zrobi sobie zdjęcie pod wjazdem do pewnej pięknej polskiej miejscowości i mi wyśle. A jest taka o nazwie Wólka Sokołowska koło Wólki Niedźwieckiej. To najdłuższa nazwa miejscowości w Polsce. Gdzie to jest? No to jest przecież koło Wólki Niedźwieckiej. Może ktoś będzie przejeżdżał, jakby co. To czekam na zdjęcia. Macie 2 miesiące wakacji. Zaczynamy w piątek.

No jak? Kto się decyduje? Jedziemy na domki. To nasza nowość od ekipy, ale tutaj także świeży. Michu kontrabas, Asia Marciniak, Postirol i to nie wszyscy. Jedziemy na domki czy nie jedziemy na domki? Dajcie znać. Sprawdzajcie nowości z listy hobbence pod rmfmax.pl. Za chwilę Wiktoria Kida i Księga Żywiołów.

0: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW Ideis. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
1: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
2: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW Ideis. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 25 czerwca można skorzystać z promocji Wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
3: Zacznij lato od najlepszych bitów. Już 27 i 28 czerwca jedyny rapowy festiwal stadionowy w Polsce. OSI All Star Festival. Na scenie przy Łazienkowskiej 3 w Warszawie zagrają m.in. BDS 2115, Sobel, White 2115, Żabson, Bambi, Malik Montana. Spiesz się, pula biletów ograniczona. Ruszaj już teraz na allstarfestival.pl. Zaprasza RMF Max.

Nie mam czasu tracić czasu, no trzeba sobie to wziąć do serca, ale jutro też zrobię trochę hałasu. Przemek Grabowski, dziękuję wam za wieczorne spotkanie, życzę wam miłej nocy. Słyszymy się w środę wieczorowo, chociaż jeszcze przed zachodem słońca. O 20 startujemy pierwszą dziesiątkę listy Hot Bands, najważniejsze numery w Polsce, nowości i premiery, których może jeszcze nie słyszeliście. Głosujecie na rmfmax.pl. Miłej nocy, cześć!

Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przykład do Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka Julie.

0: 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.